0: jego stanu technicznego. A z ostatniej ekspertyzy wynika, że w ograniczonym zakresie ruch można wznowić. Po niezbędnych naprawach wczoraj odbyły się testowe przejazdy.
1: To fajnie, że już to w końcu ma ruszyć, bo to jest takie duże utrudnienie.
2: To pani jakoś ułatwi życie na co dzień?
1: Tak, na pewno tak, bo jest dużo przesiadek, dużo trzeba dookoła jeździć. Jest dużo utrudnień. No przynajmniej godzinę zaoszczędzi człowiek. No
3: na pewno, bo mam bliżej wszędzie. No z domu, niż na autobus i te okrężne drogi, to w ogóle.
2: A pani zadowolona?
4: Bardzo jestem zadowolona i w najwyższy czas, że już puszczają i bardzo dobrze. To się cieszę.
0: Z mieszkańcami Chorzowa rozmawiała Anna Kropaczek. Od soboty tramwaje będą kursowały po jednym torze. Na estakadzie będzie mógł znajdować się jeden skład. Coraz droższy najem mieszkań w większości największych polskich miast. To także coraz większy problem dla studentów, którzy szukają stacji przed rozpoczęciem roku akademickiego. Najdrożej jest w Warszawie. Stawki za pokój sięgające 2000 zł miesięcznie stają się coraz częstsze.
5: Bardzo tragiczne. Generalnie ja myślałem tak, że jak zostanie mi jeden egzamin, dyplom i praktykę, to ja pojadę sobie do pracy w Norwegii albo gdzieś, albo w ogóle będę siedział w domu i będę czasami okazjonalnie tu przyjeżdżał.
6: Ceny są absurdalne, ale ja na przykład za pokój płacę 1300 zł miesięcznie. To po znajomości, ale ogólnie jak ja patrzyłem ceny, to wtedy były absurdalne ceny. 1800 zł minimum, plus jeszcze jakieś dodatki, prowizje, kaucje, że pokoje to były na przykład po 7 osób w mieszkaniu. Pokój, klitka 7 metrów kwadratowych i za tą przyjemność 1800 zł. Plus prowizja jeszcze dla firmy, która to obsługuje.
0: Usłyszał od studentów w Warszawie reporter RMF FM Igor Skrzypek.
7: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Po stronie ukraińskiej jest chęć nowego otwarcia w stosunkach z Polską. Tak zapewniał w porannej rozmowie w RMF FM ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Posłuchajcie, na czym miałaby polegać ta zmiana.
8: Opracowaliśmy plan działania czyli z prezydentem. Była taka narada jeszcze w lipcu. Później zostały już w mediach chyba opublikowane pewne części tych planu i myśmy się zwrócili już do strony Polski z propozycjami o prace związane z archiwami, o prace związane z historykami, o konsultacje na poziomie komitetów prezydenckich konsultacyjnych, o komunikacji między ministerstwami.
9: Pan mówi o tym otwarciu archiwów, tak?
8: O różnych rzeczach, czyli to są wielowymiarowe podejście do współpracy między Ukrainą i Polską po tym kryzysie, który mieliśmy w naszych stosunkach dwustronnych.
9: Ale pan wie o tym, że archiwa są dostępne dla polskich historyków od 2016 roku. To nie była żadna
8: nie
9: wielka...
8: wszystkie archiwa są dostępne, bo...
9: Nie wszystkie indeksy są dostępne, bądźmy precyzyjni. Może tak.
8: Archiwa Służby Bezpieczeństwa zostały otwarte jeszcze w latach 2016. Nie, 2008-2009 i została opracowana na przykład Lista Katyńska i wiele innych rzeczy zostały opracowane przez polskich naukowców, ale teraz otwieramy inne archiwy, na przykład służby tego wywiadu zagranicznego. Archiwa, które zostały zamknięte, były jeszcze nie ujawnione. Także wiele rzeczy do opracowania, oprócz tego systematyzacji.
9: Ale z tego, co czytam historii, słucham i wypowiedzi polskich historyków, mówią, my w gruncie rzeczy wiemy, co się wydarzyło na Wołyniu. Tam doszło do ludobójstwa.
8: Jeszcze raz mówimy o tym, że historycy muszą usiąść i doprecyzować tematy, o których się Polsce mówią. Bo Polsce jest podejście jednostronne i to niejednorazowo mówiłem, że tylko mówić o tym, że Ukraińcy źli, a Polacy dobrzy, no nie jest dobre, bo tak naprawdę na Wołyniu doszło...
9: Jest inny obraz tego, co się wydarzyło na Wołyniu zdecydowanie i w Polsce, i w Ukrainie. Co do tego nie ma wątpliwości.
8: Nie ma wątpliwości, ale o tym także trzeba mówić, bo Sacharyn także nie wynikł ni skąd. I mówić o jakichś tam nie wiem, o akcjach odwetowych tylko kiedy zginęło ponad 30 tysięcy Ukraińców, to także o tym trzeba otwarcie rozmawiać. Panie doktorze, jeżeli mówimy o otwarcie o Wołyniu, to tutaj potępiamy zbrodnie, ale musimy w każdym przypadku rozebrać, kto to sprawdził. Bo w narracji polskiej znika okupacyjny reżim niemiecki, działalność władz sowieckich, działalność innych grup, które podsycali nienawiść między Ukraińcami i Polakami i oczywiście donosić tą informację do społeczeństwa.
9: Panie ambasadorze, to był błąd, żeby nazwać oddział ukraiński imieniem bohaterów UPA?
8: Ja nie dyskutuję decyzji pana prezydenta.
9: Ale to był błąd pana prezydenta, pańskim zdaniem?
8: Jeszcze raz, nie dyskutuję decyzji pana prezydenta.
9: A widzi pan, do czego to doprowadziło? Pan też zwrócił order, który przyznała panu Polska.
8: Oczywiście, bo w tych niestandardowych warunkach, kiedy zareagowało państwo polskie w taki sposób, nie miałem innego wyjścia.
9: A pan się dziwi tej reakcji?
8: Nie dziwi się tej reakcji, bo to jest niestandardowa reakcja. Jest standardowa reakcja. Jeżeli jedno państwo nie zgadza się z podejściem innego państwa, to są wiele zasobów reagowania dyplomatycznego. Ja byłem na przykład wezwany do MSZ-u, gdzie był wyrażony protest. Przekazałem to do Kijowa. zorganizowaliśmy wizytę ministra Bodanowa.
9: Pamiętam,
8: były rozmowy,
9: wizytę.
8: Były próby wyjaśnienia i poszukiwania rozwiązania.
9: Dlaczego z tej wizyty nic nie wyszło pańskim zdaniem?
8: No bo po to, że polska strona zajęła jednoznaczne stanowisko, że tylko zmieniajcie zdanie. A po ukraińskiej stronie to było odebrane jako ultimatum, że nie ma innego wyjścia, tylko róbcie tak, jak my mówimy. Także chodzi nie o UPA, a o prawo podejmowania decyzji, które zostało podważone w Polsce.
9: To z punktu widzenia ukraińskiego, jaka pana zdaniem było, gdzie było to miejsce na ewentualny kompromis? Co można było zrobić pańskim zdaniem?
8: Wiele rzeczy można byłoby zrobić, jeżeli była dobra wola, ale po stronie polskiej było jednoznaczne spojrzenie, że tylko zmiana nazwy może doprowadzić do obniżenia napięcia.
9: Pana zdaniem po polskiej stronie nie było dobrej woli?
8: Nie było rozumienia, jak ta sytuacja wpływa i wewnętrznie na Ukrainie i jak może stworzyć jakieś komplikacje.
9: A pana zdaniem po ukraińskiej stronie było miejsce do kompromisu?
8: Oczywiście było.
9: To gdzie, dlaczego w takim razie nie zmieniono tej nazwy?
8: Propozycje do kompromisu były zaproponowane przez ministra Bodanowa i wszyscy, z kim pan minister Bodanow rozmawiał, to usłyszeli, ale niestety zrozumienia w tym konkretnym czasie nie było.
9: Ale nie dotyczyło to, ten kompromis nie dotyczył zmiany nazwy?
8: To już teraz jest nieaktualny temat, ponieważ...
9: Nazwa została zmieniona?
8: Nie. Nazwa nie będzie zmieniona, bo to jest decyzja suwerenna Ukrainy.
9: Oczywiście. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Pytanie tylko, czy to była decyzja potrzebna?
8: Ale to było podważone. Czyli wtedy była teza o tym, że decyzja, że niewłaściwa decyzja i musi być zmieniona, bo tak się nie podoba stronie polskiej. Natomiast propozycje o kompromisowym rozwiązaniu zostały przyjęte przez stronę polską.
9: Pytanie, czy widzi pan, jak zareagowała cała klasa polityczna w Polsce? Jaka była reakcja także społeczeństwa? Pytanie, czy
8: rozumiemy,
9: to było konieczne patrząc na całość stosunku polsko-ukraińskiego?
8: Rozumiemy uczulenia, ale w polskiej przestrzeni medialnej rozkręcono temat o rzekomo antypolskiej decyzji i tak dalej. To wszystko jest nieprawda. Czyli było przez pana Bodanowa wyjaśnione, po co, skąd, w jaki sposób zostało to podjęte i były proponowane rozwiązania, które nie zostały zaakceptowane.
9: Jakie rozwiązanie było proponowane?
8: Ja już teraz o tym nie mówię, bo to jest nieaktualne.
9: Panie ambasadorze, ale pan zdaje sobie sprawę, że ten kryzys, który się wtedy pojawił, on się odbija teraz cały czas echem i będzie bardzo trudno wrócić do tej sytuacji, którą mieliśmy powiedzmy rok temu.
8: Oczywiście przeżyliśmy bardzo trudny okres i to jest chyba jeden z najsilniejszych kryzysów w stosunkach dwustronnych. Ale to daje nam także nowy pogląd na nasze stosunki, że musimy, że rozumiemy, na ile jesteśmy ważni jeden dla drugiego.
9: To teraz właśnie chciałem się dowiedzieć, co ma być oznaką tej zmiany podejścia, czy zmiany wzajemnych stosunków polsko-ukraińskich. Skoro pan mówi tak, o pociskach i o dronach na razie nie rozmawiamy, o pociskach do patriotów i o przekazaniu dronów nie rozmawiamy. Skoro pan mówi tak, migi chętnie, ale najpierw musicie je wyremontować. Skoro pan mówi zezwolenia na ekshumację, tak, ale każde po kolei, każde musimy zanalizować. To tak, gdzie jest to otwarcie?
8: Tak, jak uzgodniono między grupą w grupie roboczej, czyli na poziomie dwustronnym. Mhm. Ponownie, niech pan nie nakręca temat.
9: Nie, ja tylko się pytam.
8: To jest niewłaściwe podejście. Ja opowiadam panu, jak się strony umówili, a pan nie nakręca na to, po co nie dajecie zezwolenia.
9: Nie jest to
8: odpowiednio
9: ja szukam
8: do tego
9: miejsca, gdzie Ukraina chciałaby zasypywać ten rów, bo co do tego nie mamy wątpliwości. Nikt nie chce tego rowu.
8: Po co rozmowa tylko o Ukrainie? A co z polskiej strony?
9: Pan uważa, że polska strona tutaj
8: czyli
9: powinna
8: tutaj,
9: wykonać
8: tutaj
9: jakiś
8: potrzebny,
9: ruch?
8: Jakiego
9: ruchu pan by oczekiwał?
8: Potrzebne poruszenie dwustronne, czyli ruch w obie strony wtedy pokazuje gotowość obu partnerów do współpracy. Po naszej stronie było otwarcie, była propozycja o konsultacjach między ministerstwami spraw zagranicznych. Oczekujemy odpowiedzi. Była propozycja o konsultacjach komitetu prezydenckich na poziomie wyższym. Nie ma odpowiedzi. Była propozycja o zorganizowaniu spotkania historyków. Oczekujemy odpowiedzi.
9: Było takie spotkanie przecież.
8: To był kongres bardzo dobry jeszcze przed tym kryzysem.
9: Tak
8: teraz
9: jest.
8: Potrzebujemy rozwiązania kwestii problematycznych, które i w Polsce, i w Ukrainie po różnemu się czyta. Czyli jeżeli historycy się zajmą tym tematem bezpośrednio, to my nigdy nie znajdziemy prawdy w tym, co się naprawdę wydarzyło dla obu społeczeństw.
9: Panie ambasadorze, sytuację mamy w tej chwili taką. Te nastroje społeczne w Polsce, wie pan doskonale, jakie są. I przekazuje pan pewnie do Kijowa również to, jakie są te nastroje, jak zmienia się stosunek niestety do Ukraińców w Polsce.
8: Niestety on się zmienia już systematycznie i długo. I jeżeli popatrzymy na rankingi, które publikuje akurat CBOS czy inne agencje, to ten stosunek jest...
9: A gdyby nie było kryzysu z ruderem Orła Białego, to myśli pan, żeby się ten stosunek nie zmienił?
8: A przed tym nie było kryzysu zbożowego i nie zmieniało się? Czyli to jest nie do jednoznacznego wyjaśnienia, że tylko tak albo owak.
0: Wysłuchaliśmy fragmentu. Cała rozmowa Piotra Salaka z ambasadorem Ukrainy w Polsce, Wasylem Bodnarem, jest na rmf24.pl.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF On. Masz gorące hity? A może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje lata 2026. Słoneczne przeboje. Latino. Chill out. Relax. I wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF 80s Disco. Słuchacie RMF 80s Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: Najnowsze fakty w RMF FM. Arkadiusz Cempi-Miernikowski, zapraszam. Walczyła w Powstaniu Warszawskim przez lata, przypominała o jego bohaterach. W wieku 99 lat odeszła Wanda Traczek-Stawska. Nowa polityka migracyjna klubu Rozwój Plus to limity wiz, służba deportacyjna i obowiązkowa asymilacja. Dwa niedźwiedzie zginęły pod kołami samochodów. Tatrzański Park Narodowy podpowiada, jak uniknąć takich wypadków. Dziś w nocy w wieku 99 lat zmarła Wanda Traczek-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, żołnierka Armii Krajowej i wieloletnia strażniczka pamięci o powstańcach. O jej śmierci poinformował europoseł Michał Szczerba. Traczek-Stawska podczas powstania walczyła na Powiślu i w Śródmieściu. We wrześniu 1944 roku została ciężko ranna, po upadku zrywu trafiła do niemieckiej niewoli. Po wojnie została psycholożką i nauczycielką. Przez kolejne dekady angażowała się w działalność społeczną i edukacyjną, apelując m.in. o szacunek, dialog i pamięć o ofiarach wojny. Była odznaczona m.in. Krzyżem Walecznych i Krzyżem Armii Krajowej. W 2017 roku otrzymała tytuł honorowej obywatelki Warszawy. Teraz w faktach ostrzeżenie dla kierowców w Lubuskiem. Mamy utrudnienie na drodze krajowej nr 31 w Słubicach. Tam samochód osobowy uderzył w lampę, uszkadzając infrastrukturę drogową. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Miejsce zderzenia można jednak ominąć drogami lokalnymi. Klub Rozwój Plus przedstawił założenia swojej polityki migracyjnej. Wśród propozycji są powołanie ministra do spraw migracji i asymilacji, utworzenie służby deportacyjnej oraz roczne limity nowych wiz pracowniczych spoza Unii Europejskiej. Politycy chcą też zachęcić Polaków mieszkających za granicą do powrotu. Program Powrót do Polski zakłada m.in. 50% ulgę w PIT przez pierwsze 5 lat oraz ulgi mieszkaniowe. Kolejnym elementem planu jest tak zwana bezwarunkowa asymilacja. Między innymi obowiązkowa nauka języka i kultury polskiej i europejskiej pod rygorem deportacji. Klub zapowiada konsultację projektu, a jego ostateczna wersja ma być gotowa przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Dwa nieszczęśliwe wypadki z udziałem niedźwiedzi pod Tatrami. Oba wpadły pod koło samochodów i nie przeżyły. Kierowcom na szczęście nic poważnego się nie stało. Ale jak uniknąć tego typu zdarzeń w przyszłości? Pytaliśmy zastępcę dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego Filipa Ziębę.
3: Trzeba jeździć ostrożnie, uważnie, wjeżdżając w przestrzeń leśną, trochę zwolnić. Zresztą są znaki drogowe, które mówią o tym, że możemy spotkać na drodze dzikie zwierzęta. Są ograniczenia prędkości. Po prostu trzeba jeździć uważnie i stosować się do znaków drogowych. Ale też tutaj chciałem podkreślić, że te zdarzenia miały miejsce w szczycie sezonu turystycznego i to też nie ma co tutaj winić kierowców. Po prostu trzeba mówić o nieszczęśliwym wypadku. To były takie sytuacje, że niedźwiedź jakby bezpośrednio pod koło wyszedł w jednym i w drugim przypadku.
1: Do końca wakacji niecałe 2 tygodnie, ale studentom pozostało jeszcze niemal 1,5 miesiąca do początku nowego roku akademickiego. Jak młodzież wykorzystuje te ostatnie dni wolne od nauki? Sprawdziliśmy.
4: No ja już mam plany wyjazdowe za sobą i teraz skupiam się właśnie na podrywaniu dziewczyn i raczej takim właśnie chodzeniu po galeriach handlowych.
5: No staram się imprezować tyle, ile się da, jak najwięcej czasu poza domem.
6: Właśnie przedwczoraj przyjechaliśmy tutaj do Łodzi ze Szczecina. Mamy zamiar dużo podwiedzać i bardzo fajnie jest w Łodzi, piękne miasto.
7: Ja jeszcze planuję wypocząć, żeby wejść w ten nowy rok szkolny z przytupem i jeszcze na koniec wyjeżdżam do Włoch, do Mediolanu.
1: Usłyszała w Łodzi nasza reporterka Agnieszka Wyderka.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: W Kolbuszowej na Podkarpaciu powstaje prawdopodobnie największe w Europie Muzeum Radia. Jego pomysłodawca i właściciel od ponad 40 lat zbiera wyjątkowe pamiątki, które są związane właśnie z radiofonią. Tak mówił naszemu reporterowi Pawłowi Konicznemu Grzegorz Urban.
8: Wszystko, co jest związane z radiem, czyli literatura, odbiorniki radiowe, mikrofony, nadajniki, no i przede wszystkim opowieść o ludziach, którzy radio tworzyli.
9: To może zacznijmy właśnie od początku. Skąd u pana taka pasja się wzięła?
8: Wszystko, co jest niewidoczne i tajemnicze, jest ciekawe. Wokół nas jest inny świat radiowy. My go nie widzimy, nie mamy tych detektorów, które by to wykrywały, a jednak on jest. I od dzieciństwa lubiłem przesiadywać za odbiornikiem i szukać tych ludzi, gdzie oni są, tych orkiestr i tak dalej. Nic nie widziałem, dlatego zacząłem czytać książki, myśleć, jak to zostało wszystko wykonane. Mając bodajże do chyba 12 lat skonstruowałem swój pierwszy odbiornik, zagrał, zadziałał. I tak się zaczęło.
9: Tutaj mamy właśnie ten sprzęt, który dziś nie jest używany, ale moje pokolenie, jeszcze wcześniejsze pokolenie, część tego sprzętu przynajmniej kojarzy.
8: Tak, tu są częściowo głośniki radiowęzłowe, ale są też aparaty z lat 20., z początków lat 20. W tych gablotach są odbiorniki kryształkowe, czyli inaczej zwane detektorowe, które nie wymagały zasilania. I te odbiorniki były stosowane na początku radiofonii. Wymagały długiej anteny, a takim najsłynniejszym odbiornikiem w Polsce był Detefon, produkowany od 1929 roku. Później są już odbiorniki lampowe, najpierw z jedną lampą, później, żeby ten sygnał był głośniejszy, te lampy były dokładane, dwie, cztery. Później nastąpiła zmiana w designie odbiorników, czyli lampy były chowane w skrzynkach, nie były na zewnątrz eksponowane. No i na przestrzeni tych 100 lat, można powiedzieć, ten design się zmieniał. Najpierw te odbiorniki miały osobne głośniki tubowe, takie jak do patefonów, które tutaj widać po lewej stronie. Później te głośniki się też zmieniały. Następnie były montowane już w skrzynkach drewnianych bądź bakelitowych. No a później co? Tworzywa sztuczne i miniaturyzacja totalna, a dzisiaj to każde radio ma w smartfonie.
9: Oczywiście odbiorniki, ale także głośniki. No, dzisiaj też już takich głośników się nie używa.
8: Tak, no to jest klasyka Unity z lat 70. Z najlepszych czasów polskiego przemysłu elektronicznego. Nie używa się, ale bardzo dobrze grają, bo są bardzo ciężkie, zrobione z porządnych materiałów. Oczywiście wszystkie są, to jest wersja eksportowa.
9: Powiedzmy, jakie jeszcze eksponaty zobaczymy w muzeum, bo oczywiście tutaj mamy tylko część, taką zapowiedź, ale no będzie tego naprawdę sporo.
8: To może przejdziemy do następnego pomieszczenia.
9: To co my mamy w tym pomieszczeniu?
8: Tu mamy lata 30. i powojenne, plus dodatkowo początki telewizji. Jeden z pierwszych odbiorników telewizyjnych, rosyjski KWN 49, przekątna monitora, to tak jak dzisiejszy smartfon. Oczywiście polska Wisła, Belwedere, pierwszy czechosłowacki telewizor Tesla, także też będzie część wystawy poświęcona telewizji jako starszej siostrze radia.
9: Oczywiście odbiorniki to jedno, ale jak pan wszedł w posiadanie tego sprzętu, bo jest go tutaj naprawdę dużo.
8: 41 lat zbierania. Da się uzbierać. Trzeba szukać, pytać. Świat jest otwarty. Jest internet. Dużo Polaków jest za granicą. Trzeba z nimi rozmawiać. Są wyprzedaże różne. Są aukcje, a niekiedy ludzie wystawiają na zachodzie przed dom.
9: I wtedy można po prostu dostać to.
8: No, wtedy można to dostać.
9: A co jeszcze znajdzie się w muzeum? Bo oczywiście wiemy też, że część sprzętu oprócz tego, który pan tutaj ma, jest oddany na razie albo pożyczony.
8: Tak, jest, część sprzętu jest w Mielcu, część Mielcu jest w Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych. I tam w zasadzie są początki, to są urządzenia badawcze, jakich używali fizycy przy odkrywaniu radia. Między innymi układ Branly'ego, tego, który wynalazł detektor. Dzieło Maxwella, pierwsze wydanie francuskojęzyczne, też końcówka XIX wieku. Nadajnik iskrowy Marconiego z przełomu XIX i XX wieku. Jeszcze oprócz tego dwa nadajniki Goivena i koksa, też używany na statkach, oczywiście nadajnik iskrowy. I z takich ciekawostek kondensator, czyli butelka lejdejska, identyczny typ, jaki był wykorzystany na stacji w Titaniku. Tu są głównie urządzenia badawcze, ale mamy też jeden z pierwszych odbiorników, tak zwany wykrywacz burz, jeszcze z fryterem, czyli urządzeniem, które wynalazł Edward Branly. W szklanej rurce są opiłki i jeżeli w pobliżu się pojawi wyładowanie na przykład atmosferyczne czy iskra z takiego urządzenia, które wiele osób pamięta z fizyki, to nastąpi przepływ prądu, czyli możemy odbierać tutaj sygnały telegraficzne. Dłuższy sygnał kreska, krótszy kropka i to było podłączane już do telegrafów, typowych telegrafów drutowych i na taśmie nam się to wszystko zapisywało, bądź jak był ktoś już bardzo wprawiony, to mógł wykorzystywać urządzenie takie, że mu wystukiwało i on sobie to bardzo szybko notował. Sprawni telegrafiści już to wykorzystywali. Tu ciekawostka, cały rocznik Radia Amatora z 25 roku. Radia Amator zaczął być wydawany w 24. Pierwszy numer wyszedł we wrześniu. No, cenna wiedza z pierwszej ręki. Wspaniałe opisy, jak to się wszystko robiło, jak się budowało samemu aparaty, jak powstała pierwsza stacja Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego. Pewne źródło, bez przekłamań. To są początki, lata 20, odbiorniki od 22 roku, można powiedzieć, jeszcze z lampami zewnętrznymi. W zdecydowanej większości produkcji francuskiej, wtedy Francuzi, można powiedzieć, przodowali. Jak to są i amerykańskie, i szwedzkie, ale to jest tak, 22, jeden z 20 roku, produkowany specjalnie dla szkół i uczelni amerykańskich, dla służb profesjonalnych, czy to marynarzy, czy operatorów stacji przybrzeżnych, Crossley z 1920 roku. Można powiedzieć, że to jest najstarszy aparat, bo jaki posiadam, typowy, lampowy, bo pierwszymi takimi komercyjnymi były odbiorniki Westinghouse, junior i senior. To Westinghouse założył swoją stację i od razu w tym samym roku zaczął produkować odbiorniki radiowe, detektorowe i jednolampowe. Posiadam też dużo literatury z lat 20. i nastych, a nawet z początku XX wieku, kiedy się pojawiały pierwsze informacje o wynalezieniu radia. Posiadam artykuł z 1897 roku, gdzie najprawdopodobniej była pierwsza zmianka w polskiej prasie o powstaniu radia.
9: Co wtedy mówiono?
8: Że to jakieś czary i że ci wynalazcy na pewno wspomagają się jakimiś środkami odurzającymi, żeby wpadać na takie szalone pomysły.
9: Kiedy muzeum ruszy, kiedy pierwsi odwiedzający odwiedzą?
8: Najtrudniejsze pytanie. Chciałbym, żeby jak najszybciej, chciałem, żeby to się stało na stulecie radia, ale niestety pandemia tu zrobiła dużo zamieszania w kosztach, w budżecie. Później wojna, jeszcze więcej zamieszania. Budynek jest duży, także koszty są potężne. Mamy plan optymistyczny. Koniec 27. Ale jak to się nie uda, to myślę, że 28 już jest raczej pewny i wtedy to by była 102 rocznica. 18 kwietnia tak by wypadało.
1: Z Grzegorzem Urbanem rozmawiał nasz reporter Paweł Konieczny. A zdjęcia i informacje o Muzeum Radia znajdziecie na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: A pierwsze komercyjne radio w Polsce to które? Ćwiczymy pamięć o 3:13.

hałas. Czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80's Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: W całym kraju czas na fakty RMF FM, które przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: PiS i Rozwój Plus po rozłamie negocjują warunki współpracy. Na stole także podział miejsca w Sejmie. Czy rolnicy podczas żniw będą mogli pracować bez obaw o ciszę nocną? Rząd proponuje zmiany w przepisach. A dziś kolejna osłona akcji Pyszne bo Polskie. Na poszukiwanie regionalnych smaków ruszamy do województwa opolskiego. Pomiędzy politykami Prawa i Sprawiedliwości a Rozwojem Plus trwają negocjacje dotyczące podziału miejsca w Sejmie. To pokłosie odejścia Mateusza Morawieckiego z PiS-u. Były premier wraz z niemal 40 parlamentarzystami złożył nowy sejmowy klub. Czy w jakiejś sprawie doszło już między dawnymi politycznymi partnerami do porozumienia, to sprawdzał Kacper Wróblewski.
3: Na razie się na to nie zanosi. Politycy obu formacji, a do niedawna przecież koledzy z jednej partii, kłócą się zarówno o pomieszczenia sejmowe, jak i o to, kto koło kogo ma siedzieć na sali plenarnej. PiS chciałoby w pewnym sensie wyrzucić Rozwój Plus z serca Sejmu, czyli w pobliżu wspomnianej sali, i oddać puste pomieszczenia w budynku U, który, patrząc z perspektywy ulicy Wiejskiej, znajduje się po jej drugiej stronie. Kłótnie są też o miejsca na sali plenarnej. Ekipa Morawieckiego chce miejsca z przodu sali, a PiS liczy na wyrzucenie Rozwoju Plus pod ścianę do końcowych rzędów. Jak się dowiedziałem, jeśli obydwu ekipom nie uda się znaleźć porozumienia, wówczas ostateczną decyzję w tak, wydawałoby się, nieistotnych sprawach podejmie marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i członkowie jego kancelarii.
2: Hałas dobiegający z pola uprawnego nie będzie już powodem, by zgłosić to na policję. Rząd wczoraj zajmował się projektem ustawy, która zakłada, że prace rolnicze nie stanowią zakłócania porządku ani ciszy nocnej. W faktach z nami Igor Skrzypek. Co dokładnie ma się zmienić?
4: Chodzi o sytuacje, w których w pobliżu terenów rolniczych pojawiły się budynki mieszkalne i ich właścicielom niekoniecznie podobają się dźwięki lub zapachy dobiegające z gospodarstwa. Gdy trwają żniwa, to taki dźwięk nawet w środku nocy nie powinien nikogo dziwić, a jednak dziwił i kończył się zgłoszeniami o zakłócaniu porządku. Teraz rolnicy mają być przed tym chronieni, a osoby nabywające nieruchomość w pobliżu świadomi. Projekt ustawy zakłada, że w aktach notarialnych oświadczaliby, że zdają sobie sprawę z prowadzonej działalności rolniczej w sąsiedztwie. Nie oznacza to, że na wsiach zrobi się teraz bezkarnie głośno. Rolnicy będą chronieni pod warunkiem, że ich prace są prowadzone zgodnie z przepisami i według prawideł gospodarki rolnej.
5: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
2: Brytyjskie służby prowadzą śledztwo w sprawie kompromitującego incydentu na szczytach władzy. Szef rządu, Andy Burnham, padł ofiarą prowokacji ze strony tajemniczego żartownisia.
6: Według doniesień premier Andy Burnham dał się podejść oszustowi podszywającemu się pod szefową personelu Białego Domu, panią Susie Wiles. Brytyjski premier był przekonany, że przez kilka tygodni prowadził poufną wymianę wiadomości z jedną z najważniejszych osób w otoczeniu Donalda Trumpa. Sprawa wyszła na jaw dopiero wtedy, gdy próbowano oficjalnie potwierdzić uzgodnione w wiadomościach ustalenia. Choć sprawa wygląda na wybryk zręcznego hakera, w Londynie nikt się nie śmieje. Incydent obnażył bowiem luki w procedurach bezpieczeństwa na samym szczycie brytyjskiej władzy.
2: O czym z Wysp Brytyjskich donosił nasz korespondent Bogdan Frymorgan. A my dziś znów ruszamy w Polskę w poszukiwaniu smaków, za którymi stoją niezwykli ludzie i ich historie. Tym razem nasz konwój w ramach akcji Pyszne bo Polskie zaparkuje w województwie opolskim. Jak co tydzień spotka się z wami Magdalena Wojtoń.
7: Na śniadanie wpadniemy do Izbicka na zaproszenie naszych słuchaczy, Mireli i Piotrka z serowarni Wiejskie Dobroci. Jak sami podkreślają, najważniejsze są nasze krowy. Zdrowe, karmione sianem i pastwiskowane. No i to jest, widać, przepis na sukces krajowy i zagraniczny, bo ich sery zdobywają wyróżnienia, jak choćby brązowy medal Światowego Konkursu Serowarskiego. Później jedziemy do Hajdugnyskich, tam główną rolę zagra gruszka. Panie z koła gospodyń wiejskich ponoć potrafią wyczarować z niej kulinarne cuda. A na deser głuchołazy i lody mieszane z lokalnymi przysmakami. Miód malina. Dziękujemy słuchaczom za polecenie nam tych miejsc i, mówiąc szczerze, nie możemy się doczekać.
2: My poszukiwania tych oryginalnych smaków będziemy od rana relacjonować w faktach.
8: To dzieje się w twoim regionie.
2: Można wziąć udział w mozaikowych warsztatach, a później zobaczyć efekty na jednym ze szczecińskich osiedli. Do przyszłego piątku potrwają otwarte warsztaty dla wszystkich chętnych. Nie trzeba się zapisywać, ani mieć doświadczenia z taką formą sztuki. Wystarczy przyjść do Centrum Solidarności Stocznia w Szczecinie między 14 a 20. Z autorką projektu, Martą Marianną Kubiak oraz Tomaszem Midzią, prowadzącym warsztaty, rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
8: Nazywam się Marta Marianna Kubiak i jestem tutaj inicjatorką projektu Mozaiki, ale też całej inicjatywy na Drzetowie Grabowie. A zdecydowałam się na to, ponieważ około miesiąc temu broniłam swój dyplom magisterski na Akademii Sztuki w Szczecinie i dotyczył on właśnie lokalnych sklepów osiedlowych, które przykuły moją uwagę, ponieważ jak przeprowadziłam się do Drzetowa, bo było to stosunkowo niedawno, okazało się, że tych sklepów prywatnych jest stosunkowo dużo, jak na aktualny stan. I to zainspirowało mnie do całego projektu dyplomowego, ale również do mobilizacji sąsiadów i chęci stworzenia czegoś wspólnie i upamiętnienia też tych miejsc, które no, chcąc nie chcąc będą znikać w najbliższej przyszłości.
9: Co ten projekt, co ta mozaika będzie przedstawiać?
8: Projekt mozaiki powstał na bazie wspomnień, którymi podzieliły się ze mną mieszkanki Drzetowa na naszym mobilnym punkcie sąsiedzkim. Stworzyliśmy razem mapę myśli i z tej mapy myśli ja wyłoniłam różne wspomnienia o produktach, jak na przykład lizak kogucik, cukierek Irys, albo po prostu ciepłe lody w kształcie świnki. No są to dosyć takie kultowe i słodycze, i produkty, których już raczej coraz rzadziej widzimy na półkach sklepowych. Powstały ogólnie dwa projekty, mozaiki, i odbyło się trochę takie głosowanie w punkcie właśnie sklepu pani Małgosi, na której sklepie Elewacji powstanie nasza mozaika. Wygrał właśnie wzór, na którym widzimy siatę zakupową.
9: To chyba będzie taka bardzo barwna mozaika.
8: Tak, tak. Będzie kolorowa, na pewno przyzdobi krajobraz Drzetowa i będzie cieszyć oko.
9: Tutaj widać właśnie w kolorze ten projekt, siatka zakupów, na górze ryba i tutaj jeszcze co mamy? Jabłko, właśnie świnka, lód świnka, lizaki.
10: Salcesa.
9: Marchewka, tak, a tutaj? Co to? A to są te cukierki irysy chyba.
8: Irysy,
9: a
8: tak,
9: to?
8: Tak, symboliczne. To są...
9: Słonecznik.
8: Słonecznik, tak. To no są tak. Ziarnka słonecznika, ponieważ mój dyplom w ogóle nosił tytuł Słonecznik pakowany w gazetę i to zdanie zaczerpnęłam właśnie z komentarzy w ogóle na Facebooku, gdzie w ogóle szukałam właściciela jednego ze sklepików, który jest już zamknięty, ale ludzie zaczęli się ze mną dzielić wspomnieniami właśnie, które rzeczy, jakie kupowali w tych sklepach i mimo, że ja tego nie doświadczyłam, to właśnie pojawiło się enigmatyczne dla mnie stwierdzenie słonecznik pakowany w gazetę. W pierwszym momencie oczywiście pomyślałam o kwiecie, ale później okazało się, że to po prostu było miejsce, w które się pakowało sypki słonecznik.
9: A jak duże będzie to dzieło?
8: Około 2 metrów na metr. Będzie to miało rozmiar takiego szyldu sklepowego. Nie będzie duże, ale też na pewno będzie widoczne.
9: No i zamysł jest taki, że każdy mieszkaniec, każdy chętny może przyłączyć się do tworzenia tej mozaiki przez najbliższe 2 tygodnie.
8: Tak, dokładnie. Zapraszamy. Będziemy na Państwa czekać tutaj od 14 do około 20, więc po pracy można do nas dołączyć i się zrelaksować, układając ceramiczne elementy.
9: No, mozaika to jest w ogóle taka forma artystyczna, bardzo bliska Szczecinowi. Mamy bardzo dużo przykładów z dawnych lat. W ostatnim czasie też no, te mozaiki są coraz lepiej zaopiekowane w naszym mieście. Są spacery specjalne ich śladami i tak dalej. I to będzie część jakby naszego miasta.
8: Tak, zgadzam się tym bardziej, że ta mozaika powstaje w sąsiedztwie mozaiki, która już istnieje na budynku stoczni. Będzie ona na po prostu w dalszej części ulicy Stalmacha, więc robimy troszkę koleżankę tej już obecnej mozaiki. No, zgadzam się, no dlatego gdzieś tam nawiązałam tą współpracę z oswajaniem miasta, żeby kontynuować ten charakterystyczny szlak mozaikowy szczeciński, więc przede wszystkim chodziło mi o trwałe utrwalenie tego, że w tym konkretnym miejscu był kiedyś sklep osiedlowy i no jednak mozaika jest na tyle trwałym elementem krajobrazu i trochę trudniej ją zaprezentować zamieść i zniknąć, niż po prostu wyburzyć budynek, na którym jest taka mozaika.
9: A czemu mozaika, a nie wiem, na przykład nie mural?
8: Możemy robić to razem. Też myślę, że mozaika jest mi bardziej bliższa właśnie ze względu na tą materialność, na tą taką drobiazgowość i przede wszystkim chyba ta możliwość kolektywnego robienia tego wspólnie.
9: A jak w ogóle wygląda robienie takiej mozaiki od takiej technicznej strony? To znaczy, czego w ogóle potrzebujemy? Jak wygląda taki proces?
8: To myślę, że tutaj musimy już zapytać Tomasza, który będzie naszym tutaj wsparciem mentorskim i on odpowiada za te techniczne sprawy. Ja odpowiadałam za całą mobilizację tutaj sąsiedzką i integrację ze sklepikarzami oraz wykonaniem projektów.
10: Dzień dobry, jestem Tomasz Midzio, członek Zrzeszenia Oswojenie Miasta.
9: Będzie pan prowadził tutaj te warsztaty przez najbliższe dni. Na czym polega robienie mozaiki? Co tutaj jest potrzebne? Jak wyglądają poszczególne elementy?
10: To wieloskładowy jest proces. Najpierw potrzebny jest projekt, a mozaikę samą będziemy układać z płytek ceramicznych. Z różnych. Tam część już mieliśmy wcześniej, część jakichś zakupionych. Na projekt się nakłada siatkę, której używa się do ociepleń. Do siatki już docina się elementy z płytek, łapie się na klej. Właściwie w celu transportu tak naprawdę jest ta siatka, nie? Jest wygodniej gdzieś na stole niż bezpośrednio na ścianie, więc to jest taki dużo jest roboty tak naprawdę, żeby ułatwić sobie robotę.
9: I co? I później po prostu naklejamy fragmenty tych kafelków. Tutaj widzę w wiaderkach są porozstawiane różnokolorowe kafle. Tniemy je na drobne kawałki i przyklejamy tutaj do projektu.
10: Tak, łapiemy do projektu, potem dajemy mu wyschnąć i kroję to potem tnę na mniejsze elementy, takie, żeby były łatwiejsze do transportu i potem już finalnie na przygotowaną podłożę, na ścianę, na klej do płytek się przykleja te elementy.
9: Czy to jest jakaś taka trochę zapomniana forma sztuki?
10: Ciężko powiedzieć. Ona, myślę, że zapomniana nie, ze względu na to, że sporo jeszcze się zachowało mozaik z czasów PRL-u, więc to jest jakiś też taki punkt wyjścia też. Gdzieś one dały inspirację do tego, żeby w ogóle zająć się tym tematem i spróbować zobaczyć, co tu chodzi. Jest parę miejsc w Polsce, to nie jest dużo, bo jest trochę pracowni, trochę osób, artystów i artystek, którzy się zajmują mozaiką. No nie jest to na pewno, myślę, popularna technika. Mhm. Ona jest popularna w takim sensie, jak warsztaty się robi, to sporo osób jest zainteresowanych tym rękodziełem, bo to jest rzadko spotkane w ogóle, jeśli chodzi o warsztaty, o tego typu manualne zajęcia, ale jako forma wyrazu myślę, że nie jesteśmy jakimś ośrodkiem takim, Polska nie jest jakimś takim potężnym miejscem, gdzie ta mozaika, że to jest jakaś niesamowita ferment, jest jakiś związany z mozaiką, bo nie? Myślę, że cały czas to jest bardzo niszowe zajęcie.
9: Ale nawet jeśli ktoś nie miał styczności z tym wcześniej, jest to dość chyba proste, żeby zacząć to robić, tak? Nawet nie mając jakiegoś doświadczenia wielkiego.
10: Tak, poziom wejścia jest, myślę, bardzo niski ten próg. Trochę siły trzeba mieć w rękach, żeby móc obcęgami przyciąć sobie tą płytkę. Wiekowo też w sumie od 10 roku życia, jak już dzieciaki mają trochę więcej siły, to można. A jak się przygotuje odpowiednie elementy, to i nawet dzieci w przedszkolu układają, bo też robiłem z dziećmi w przedszkolu. Także tak, jest to inkluzywna technika, jak najbardziej. Myślę, że nawet bardziej jest taka niż malarskie jakieś techniki wielkopowierzchniowe typu murale. Wiadomo, ten pierwszy tam dobrze, że jak ktoś pokaże. Jeżeli chodzi o finanse, to też jest w sumie. Można trochę płytek gdzieś znaleźć, nawet jak robią remonty. Jak chce się zacząć, to naprawdę nie trzeba wiele. Parę groszy wystarczy, spokojnie za 100 zł można już się w sprzęt zaopatrzyć.
9: No i też chyba ta świadomość, że później to, co się stworzy, będzie częścią Szczecina.
10: No tak, w tym wypadku, gdzie mamy tą przestrzeń, zapewnioną miejsce do ekspozycji, te mozaiki, no tak najbardziej. Myślę, że o tyle atrakcyjne, że faktycznie ona będzie wyeksponowana i każdy będzie mógł zobaczyć i osoby, które tu przyjdą i będą za mnie układały, będą mogły powiedzieć, o tutaj mój kawałek.
2: No, o tych warsztatach z Martą Marianną Kubiak oraz Tomaszem Midzio rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Mozaikowe warsztaty w Szczecinie, a mozaika muzyczna czeka na was w RMF.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF 80s Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: Garze czas na fakty w RMF FM, które przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Kolejne wnioski w sprawie Marcina Romanowskiego. Jego obrońca chce uchylenia decyzji dotyczących ścigania polityka. Pożary pustoszą Hiszpanię i Portugalię. W Estremadurze ewakuowano co najmniej 700 osób. Nowe ustalenia śledczych po tragedii na poznańskich Jeżycach. Są zarzuty w sprawie pożaru i eksplozji kamienicy sprzed 2 lat. Do warszawskiego sądu mają trafić 2 wnioski zmierzające do uchylenia decyzji dotyczących ścigania Marcina Romanowskiego. Tydzień temu poszukiwany europejskim nakazem aresztowania były wiceminister sprawiedliwości wystąpił do sądu o wydanie listu żelaznego, czyli możliwości odpowiadania z wolnej stopy. Jego adwokat skierował do sądu kolejne związane z nim wnioski. Czego one dotyczą? O tym Tomasz Skory.
3: Pierwszy to wysłany w piątek wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania Romanowskiego. Adwokat poszukiwanego powołuje się w nim na jego pismo do sądu, w którym wnosząc o list żelazny Romanowski oświadczył, że przebywa poza granicami Unii Europejskiej, a więc poza zasięgiem działania ENA. Wcześniej z takiego samego powodu sąd odmówił już wydania ENA wobec Zbigniewa Ziobry. Niezależnie od tego jednak mecenas Lewandowski wysłał też zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Romanowskiego. Tu podstawą jest podważenie przez sąd 7 zarzutów, które prokuratura chciała postawić Zbigniewowi Ziobrze. We wniosku o jego ekstradycję z USA z 26 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości zostało tylko 19. Według adwokata ta zmiana pozwala na ponowne rozważenie postanowienia o aresztowaniu poszukiwanego w tej samej sprawie Marcina Romanowskiego. Oba wnioski adwokata zmierzają do uchylenia jego ścigania.
2: Kolejne ewakuacje z powodu pożarów w Hiszpanii i Portugalii. W hiszpańskiej Estremadurze ogień zmusił do opuszczenia domów co najmniej 700 osób z 10 miejscowości. Żywioł szaleje około 50 km od granicy z Portugalią. Po portugalskiej stronie z ogniem walczy około 2000 strażaków. W Hiszpanii od początku roku ogień strawił już ponad 240 tysięcy hektarów lasów i nieużytków. Zginęło 16 osób, a około 80 tysięcy zostało ewakuowanych. Zarzut nieumyślnego spowodowania pożaru, który doprowadził do śmierci 2 osób na poznańskich Jeżycach, usłyszeli przedstawiciele firmy serwisującej baterie i akumulatory. Do tragedii doszło w nocy z 24 na 25 sierpnia 2024 roku przy ulicy Kraszewskiego. W wyniku pożaru i eksplozji zawaliła się kamienica, a życie straciło 2 strażaków.
4: Zdaniem biegłych pożar, a później eksplozja, która doprowadziła do zawalenia kamienicy, były związane z prowadzoną w piwnicy budynku produkcją i magazynem baterii. Firma miała przechowywać i serwisować akumulatory z naruszeniem przepisów przeciwpożarowych. W pomieszczeniach znajdowało się ponad 6 ton ogniw.
5: Ogniwo się jedno od drugiego się zaczęło zapalać i powstał pożar. Następnie wydzielające się z tego gazy spowodowały, mówiąc tak najogólniej, eksplozję. Oboje członkowie zarządu spółki ponoszą taką samą odpowiedzialność za to niedbalstwo w działaniu spółki.
4: Mówi Marek Piegat z poznańskiej prokuratury. Podejrzani nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Grozi im od 6 miesięcy do nawet 8 lat więzienia.
2: Na ustalenia śledczych zebrał reporter RMF FM Michał Krasoń.
6: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: W ostatnich 2 tygodniach 2 niedźwiedzie zginęły pod Tatrami potrącone przez samochody. Wicedyrektor Tatrzyńskiego Parku Narodowego Filip Zięba przekonuje, że to nie powinno dziwić, bo niedźwiedzie czasami są bardzo blisko dróg i szlaków turystycznych.
7: Przejeżdżamy koło drzewostanów, które mają pełno zakamarków, martwego drewna, wykrotów, czyli te niedźwiedzie 5 metrów od tej drogi czują się bardzo, bardzo bezpieczne, bo często to jest prawie niemożliwe przejście tego terenu przez człowieka. W związku z tym już taka sytuacja, że z jednej strony jest prawie ścisły rezerwat i schronienie niedźwiedzia, a 2 metry dalej jest ruchliwa droga, no to już może też i zapewne to już generuje też taką niebezpieczną sytuację.
2: Czarno-żółte flagi pojawiły się wczoraj na ulicach Gdańska, a największa z nich zawisła na Górze Gradowej. To właśnie między innymi tam, przy najwyższym maszcie w mieście, odbyły się obchody święta flagi kaszubskiej.
8: Oczywiście możemy tłumaczyć, że czarne to też uparty charakter Kaszubów. Żółty oddaje tutaj słońce, zboża. Ta symbolika jest różnie odczytywana, ale heraldycznie jest to przeniesienie po prostu skarbu Kaszub. Czarny gryf na żółtym polu.
9: Jakbyśmy mogli się unieść, spojrzeć z góry na cały region, to jaki on jest?
10: Ale jest piękny i trudny.
9: ładny. Piękny, no to wystarczy spojrzeć. Mamy morze, mamy lasy, piękne wzgórza, jeziora, nawet część regionu nazywamy Szwajcarią Kaszubską przecież, to będąc wrażliwym na piękno człowiekiem, ciężko się w tym nie zakochać. Natomiast trudny, no bez względu zwłaszcza na trudną, złożoną historię.
10: Z Jackiem Słomionym i Piotrem Pałkowskim rozmawiał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Na kolejne fakty punktualnie o 6:00 zapraszam już teraz w imieniu Tomasza Waryńskiego.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Co tam w pogodzie? Warto wiedzieć 4 minuty po 5.
0: Napakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 80's Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: Głosi jak petarda. Tomasz Weryński. Zaczynamy fakty. Dajcie głośniej.
2: Dzień dobry. Ranni w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech wracają do kraju. Dziś do Polski przyleci 12 osób, o tym na początek faktów. Potem sprawa szczepionek. Pfizer domaga się od Polski prawie 6 miliardów złotych. Belgijski sąd odroczył rozprawę w sprawie zajętych pieniędzy. Czarno-żółte flagi powiewają w Gdańsku. To symboliczne barwy Kaszubów. Do Polski wróci dziś kolejnych 12 osób rannych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech. Taką informację przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. Poszkodowani przylecą samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. Przez całą drogę będą pod opieką zespołów medycznych. W faktach o poranku witamy naszego reportera Michała Radkowskiego. Michale, co z pozostałymi rannymi, którzy są w szpitalach na Węgrzech?
3: To 5 Polaków. Ich stan jest ciężki albo bardzo ciężki. Nie ma teraz możliwości, by wypisać ich ze szpitala. Muszą być pod stałą opieką lekarzy.
4: My nie ścigamy się, jeśli chodzi o wprowadzanie poszkodowanych do Polski. Punktem kluczowym jest ich zdrowie i bezpieczeństwo. No nie można wyciągać ze szpitala osoby tylko po to, żeby pokazać, że kogoś się sprowadziło.
3: Podkreślał wczoraj wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski. Wiceszef MSZ dodał, że jego resort wspólnie z ministerstwami zdrowia i obrony szykują teraz bezpieczny transport dla tych, którzy zostaną dziś wypisani ze szpitali. Wiadomo, że nie wszyscy są w stanie podróżować w pozycji siedzącej. Część wymaga specjalistycznego transportu.
2: W rzeszowskich szpitalach przebywa aktualnie 4 poszkodowanych w wypadku na Węgrzech. Do kraju zostali oni przetransportowani w poniedziałek. Jeden z rannych jest w szpitalu MSWiA, a 3 w klinicznym szpitalu wojewódzkim. O szczegółach reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
5: Jak powiedział mi wicedyrektor do spraw medycznych szpitala klinicznego profesor Sławomir Snella, muszą być jeszcze poddani obserwacji na oddziałach urazowo-ortopedycznym i chirurgii, bo po tak potężnej katastrofie komplikacje zdrowotne mogą pojawić się nawet po kilku dniach.
6: Wymagają na pewno hospitalizacji. No i plan jest taki, że jeżeli byłoby dobrze, to może pod koniec tygodnia będziemy ich nawet wypisywać. Oni się zresztą właściwie wszyscy trójka dopomina, kiedy do domu, no ale to tłumaczymy im, że poczekajcie Państwo chwilę.
5: Pacjenci, mimo że ich stan ogólny jest dobry, będą więc musieli pozostać jeszcze kilka dni na szpitalnych oddziałach, a już w najbliższym czasie mogą do nich dołączyć kolejne osoby poszkodowane w wypadku na Węgrzech.
2: Do 15 października belgijski sąd odroczył rozprawę w sprawie około 6 miliardów złotych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Pieniądze zostały zajęte na belgijskim koncie Eurocontrol, na które wpływają opłaty za korzystanie z polskiej przestrzeni powietrznej. Doszło do tego na wniosek Pfizera, który wygrał z Polską w sądzie, twierdząc, że Warszawa powinna odebrać około 64 milionów dawek szczepionek i zapłacić koncernowi prawie 6 miliardów złotych. W porannych faktach teraz brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgi. Naukasiu, co to oznacza dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej?
7: Prezes PAŻP Magdalena Jaworska-Maćkowiak, z którą rozmawiałam po rozprawie, powiedziała, że musi teraz znaleźć kryzysowe finansowanie.
8: Zajęte jest 80% naszych przychodów. Cała ta sprawa potencjalnie w bardzo mocny sposób może wpłynąć na zapewnianie kontroli ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej.
7: Belgijski sędzia myślał jednak raczej o swojej emeryturze, bo proponowałby sprawą zajął się inny sędzia dopiero w styczniu. Dzięki naciskom Polski, która przekonywała, że chodzi o bezpieczeństwo lotów i pomoc dla Ukrainy, ustąpił, zgodził się na nową rozprawę w październiku.
9: Lato reporterów RMF FM.
2: Gdańsk przybrał czarno-żółte barwy. Wzdłuż głównych ulic wywieszone są kaszubskie flagi, a największa wczoraj w samo południe została wywieszona na Górze Gradowej na pamiątkę pierwszego publicznego jej wystawienia. Co oznacza być Kaszubem w 2026 roku? Oto podczas święta flagi kaszubskiej pytał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
10: Każdy Kaszub powinien w swoim sercu właśnie odpowiedzieć na to pytanie, no bo ile Kaszubów, tyle jest rodzajów przywiązania do i ziemi, i kultury, i do języka.
11: Ja czuję po prostu dumę z tego, pamięć, że jesteśmy tutaj ponad 1000 lat na tym Pomorzu jednak jako Kaszubi. Musimy to trwać tutaj, pokazywać, żebyśmy następne 1000 lat przetrwali.
12: Pewno myślę, że jakieś proste przywiązanie do tradycji języka, ale po prostu może też do społeczności, nie nawet tej takiej sąsiedzkiej, najbliższej.
13: Dla mnie to jest przede wszystkim odpowiedzialność też za różnorodność i naszego regionu, i naszego świata. Gdybyśmy wszyscy byli tacy sami, gdybyśmy wszyscy mieli tę samą globalną, powiedzmy, tożsamość, to by było bardziej nudno, tak jest kolorowo.
2: Dziś od samego rana zabierzemy was w podróż po smakach, za którymi stoją niezwykli ludzie i ich historie. A nasz żółto-niebieski konwój w ramach akcji Pyszne Bo Polskie zaparkuje na Opolszczyźnie. Słuchajcie koniecznie faktów RMF FM.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz...
14: RMF 80's Disco.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80's Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: Żyje uczestniczka Powstania Warszawskiego, Wanda Traczyk-Stawska. Miała 99 lat. W powstaniu walczyła pod pseudonimami Atma i Pączek. Po wojnie ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnościami. Angażowała się w działalność na rzecz pamięci o poległych powstańcach. Kierowała Społecznym Komitetem do Spraw Cmentarza Powstańców Warszawy. Aktywnie uczestniczyła w życiu publicznym, zabierając głos w sprawach praw człowieka, praw kobiet oraz demokratycznych wartości. Prokuratura nie widzi podstaw do wydania Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego. Dzięki niemu były wiceminister sprawiedliwości mógłby odpowiadać przed śledczymi z wolnej stopy. Śledczy zwrócili się do mołdawskiej prokuratury o międzynarodową pomoc prawną, by ustalić, czy Romanowski przebywa w Tyraspolu.
2: Z materiału dowodowego nie wynika, aby Marcin Romanowski przebywał w Tyraspolu na terenie Zadniestrza. Nie wynika również, aby tam nie przebywał. Nie uzyskaliśmy procesowego potwierdzenia, aby przebywał pod adresem wskazanym we wniosku o wydanie listu żelaznego.
1: Mówił rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Nadleśnictwo Świdnice na Dolnym Śląsku poinformowało, że w okolicach Michałkowej i Zagórza Śląskiego zauważono pumę. Dowodem jest zdjęcie dzikiego kota pochodzące z fotopułapki. Jest datowane na 9 sierpnia. Służby apelują do mieszkańców i turystów o szczególną ostrożność.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: Najlepszy piłkarz mundialu, nowym zawodnikiem Barcelony. Hiszpan Rodri podpisał kontrakt z dumą Katalonii, o czym więcej w faktach sportowych Cezary Dziwiszek. Witamy, Czarku. Jaki jest koszt tego transferu?
5: Mówi się, pisze się o 70 milionach euro, około, co oznacza, że Barcelona już zbliża się powoli do 200 wydanych w tym oknie transferowym. O ile jednak w przypadku Gordona czy Adeyemiego są znaki zapytania, czy się sprawdzą, to Rodri, zdobywca złotej piłki, wydaje się świetną inwestycją.
6: Really happy to work with my team.
5: Bardzo się cieszę, że spotkam kolegów z i będę z nimi pracował, serio. Mam nadzieję, że wszystkie cele, które sobie wyznaczyliśmy, spełnią się pod koniec sezonu. Tego właśnie wszyscy chcą. Podkreśla Rodri, Barcelona poluje jeszcze na Juliana Alvareza z Atletico. To nie jest żadna tajemnica. Niepokojące sceny w przedsezonowych sparingach Bayernu. Jamal Musiala dwukrotnie zasłabł. Najpierw w spotkaniu z RB Lipsk, kilka dni później z Heidenheim. Sam zawodnik napisał, że czuje się dobrze, a wszystko jest spowodowane dysfunkcją neurologiczną. W ostatniej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Same remisy. Dinamo Zagrzeb z norweskim Wikingiem 2-2, Fenerbahce z Lyonem 1-1 i bezbramkowy Lewski Sofia z AEK-iem Ateny przed eliminacjami Ligi Europy. Problemy ma Lech. Z obu spotkań kontuzja wykluczyła kapitana Michaela Iszaka. W pierwszym meczu ze szwajcarskim Thun w Poznaniu z powodu urazów nie zagrają też Leo Bengtsson i Filip Jagiełło, a z powodu braku Wister, Jegbe i Jani Kaniero. Wszystkie spotkania polskich drużyn w Lidze Europy i konferencji w czwartek.
4: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80's Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: FM na zegarach 7. Zaczynamy.
2: Pałac prezydencki zasypany apelami w sprawie Lex Szarlatan, ustawy przeciw pseudomedycynie. Ponad 200 osób i instytucji chce podpisu. Do 8 lat więzienia dla kierowcy polskiego autokaru. Jest podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku na Węgrzech. W faktach również o utrudnieniach na kolei na linii Warszawa-Łuków. Poza tym smaki opolszczyźny na trasie RMF FM. Ponad 200 osób i instytucji wysłało apele do Pałacu Prezydenckiego o podpis pod ustawą Lex Szarlatan. Chodzi o nowe przepisy, które mają chronić pacjentów przed pseudomedycyną i znachorami. W piątek minie termin, do którego prezydent Karol Nawrocki może podjąć decyzję w tej sprawie. Komentarze na ten temat zbiera reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Które nowości w tej ustawie według autorów tych apeli są kluczowe?
3: Surowe kary finansowe, nawet do 1 000 000 zł dla osób, które w swoich ofertach wprowadzają pacjentów w błąd, czyli na przykład zapewniają, że ich terapia wyleczy chorobę, choć nie ma na to dowodów naukowych. Apele o podpis prezydenta wysłały przede wszystkim jak dotąd organizacje pacjentów i lekarze, wśród nich dr Katarzyna Pogoda z Narodowego Instytutu Onkologii.
4: To jest tak naprawdę zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom, że jeżeli będą niesprawdzone metody proponowane, no to będą szykanowane. Niestety doszliśmy do takich czasów. Czekam na ten podpis, bo to jest naprawdę ważne.
3: Z drugiej strony do Pałacu Prezydenckiego trafiają też apele, by prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, żeby przepisy jeszcze doprecyzować, by nie było absolutnie żadnych wątpliwości, gdzie jest dokładnie granica, za którą zaczyna się właśnie pseudomedycyna. Jeśli Karol Nawrocki podpisze tę ustawę, Lex Szarlatan zacznie działać za 3 miesiące.
2: Od 2 do 8 lat pozbawienia wolności grozi kierowcy polskiego autokaru, który prowadził pojazd w czasie wypadku na Węgrzech. Zgodnie z tamtejszą klasyfikacją prawną jest on podejrzany o nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, skutkującego śmiercią wielu osób. W Miszkolcu jest nasz specjalny wysłannik Paweł Konieczny. Witamy, Pawle.
5: Dzień dobry.
2: Wczoraj mężczyzna został aresztowany na 30 dni.
5: No, taką decyzję podjął miejscowy sąd. Zgodnie z komunikatem przekazanym przez biuro prasowe, według uzasadnionego podejrzenia kierowca prawdopodobnie w wyniku skrajnego przemęczenia stracił panowanie nad pojazdem. Autobus zjechał z jezdni w prawo przez pas awaryjny, a następnie przewrócił się na bok na skarpie przy autostradzie. Ze względu na charakter czynu, możliwy wymiar kary i fakt, że mężczyzna jest cudzoziemcem, sąd uznał, że istnieje ryzyko ucieczki lub ukrywania się, a także wpływania na świadków. Kierowca autobusu zostanie w areszcie do 18 września. Taka decyzja nie jest jednak prawomocna. Podejrzany i jego obrońca złożyli odwołanie. Z Miszkolca Paweł Konieczny.
2: Poranne utrudnienia w ruchu pociągów kolei mazowieckich na linii Warszawa-Łuków. Opóźnienia w kursowaniu wynikają z awarii sieci trakcyjnej i tak może być do 8.
6: Polskie smaki w faktach RMF FM.
2: Mapa przygotowana, apetyt zaostrzony. Żółto-niebieski konwój Pyszne po Polskie rusza w trasę w województwie opolskim. To wy, słuchacze RMF FM, wskazaliście nam miejsca, do których warto zajrzeć. Łączymy się z Magdaleną Wojtoń. Dzień dobry,
7: Dzień
2: Magdo.
7: Dzień dobry, o poranku.
2: Od czego zaczynacie?
7: Od śniadania i to konkretnego. Ruszamy właśnie do Izbicka, gdzie na zaproszenie naszych słuchaczy, Mireli i Piotrka, odwiedzimy serowarnię Wiejskie Dobroci. Oni 5 lat temu zaczynali od jednej krowy i 12-litrowego garnka. Dzisiaj mają 13 krów, a ich sery, słuchajcie, zdobywają nagrody. Strzelecki Wędzony przywiózł z Brazylii brązowy medal Światowego Konkursu Serowarskiego. No i sprawdzimy, jak smakuje. Później Hajduki Nyskie i tam Gruszka w roli głównej. Panie z koła gospodyń wiejskich pokażą nam, ile pyszności można z niej wyczarować, a ponoć ta lista jest bardzo długa. A na deser Głuchołazy i lody miód malina, mieszany z lokalnymi produktami. Nie możemy się doczekać.
2: Sery, gruszki i lody. No, takie mamy dziś menu w Opolskim. Z ekipą Pyszne, bo Polskie, słyszymy się o 9:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tarczy tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF 80's Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: Pożar w budynku po dawnej piekarni przy ulicy Składowej w Starachowicach w Świętokrzyskiem. W obiekcie i na zewnątrz znajdują się kanistry z nieznanymi substancjami.
2: Część zbiorników była narażona na środowisko pożaru. Akcja gaśnicza w dalszym ciągu trwa. Równolegle prowadzona jest identyfikacja substancji. Na miejscu pracuje 10 strażackich zastępów. Działania trwają, sytuacja jest już opanowana. Akcja w przemysłowej części miasta, dlatego nie ma zagrożenia dla mieszkańców.
1: Powiedział Marcin Bajur, oficer prasowy Świętokrzyskich Strażaków. Dziś tankowanie może być trochę droższe niż wczoraj. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,46, benzyny 98 7,26, a oleju napędowego 7,47. Zdaniem ekspertów perspektywa szybkiego zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie się oddala. Wojciech Jakubik, analityk sektora energetycznego, mówił jednak w radiu RMF24, że ryzyko związane z konfliktem amerykańsko-irańskim jest już obecnie uwzględnione w cenach ropy i paliw.
3: Jeżeli dojdzie do nowej eskalacji, do rozlewania się konfliktu na kolejne kraje, to być może to ryzyko będzie wyceniane wyżej i będziemy mieli dalsze wzrosty cen. Natomiast jeśli dojdzie do jakiejś małej stabilizacji, która nie musi oznaczać końca wojny, która może oznaczać na przykład przynajmniej rozmowy amerykańsko-irańskie bez fajerwerków, to ceny mogą wręcz spadać.
1: A wczoraj Donald Trump informował, że żadne rozmowy z Iranem nie są obecnie prowadzone, nie ma także w planach żadnych negocjacji. Czy wspólna lista wyborcza prawicy do Senatu pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego to realna opcja? Czy znajdą się na niej również politycy Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej? O tym dziś w porannej rozmowie w RMF FM. Gościem Piotra Salaka będzie Łukasz Schreiber, wiceprzewodniczący i poseł Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. Zapraszamy 7:40.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Wojtek, producent, widzę, że...
0: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80's Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakt o ósmej ma dla nas Tomasz Weryński.
2: Nie więcej niż 85% budżetu szpitala na pensję. Rządowa agencja przygotowuje rekomendacje w tej sprawie. Wanda Traczyk-Stawska nie żyje. Walczyła w Powstaniu Warszawskim, miała 99 lat. Za chwilę poranna rozmowa w RMF FM. Gościem Piotra Salaka Łukasz Schreiber, wiceprzewodniczący i poseł klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Wynagrodzenia będą mogły pochłaniać nie więcej niż 85% budżetu szpitala. Taką rekomendację jeszcze w sierpniu zaprezentuje Rządowa Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Szczegóły tej propozycji poznał dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, ten limit jest odpowiedzią m.in. na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym.
3: Tak.
2: Oraz na informacje o rekordowo wysokich zarobkach wybranych medyków. Jak ten nowy limit można odnieść do aktualnych budżetów szpitali?
3: Dzisiaj ponad połowa lecznic w Polsce przeznacza na pensję ponad 80% swojego budżetu. Od dyrektorów kilku szpitali powiatowych usłyszałem, że w ich placówkach zdarza się, że wynagrodzenia pochłaniają nawet 90% wszystkich wydatków. Wobec tego zarządzający tymi placówkami komentują, że zastosowanie tych nowych zasad to będzie dla nich na pewno duże wyzwanie.
2: Jaka jest ich propozycja?
3: Chcą zmiany przepisów, które teraz, raz w roku, w lipcu, gwarantują podwyżki dla medyków i proszą o wyhamowanie tempa tych podwyżek. Jak ustaliłem, szefowie części szpitali rozważają kampanię, której główne hasło może brzmieć: mniej pieniędzy na pensję, to więcej pieniędzy na leczenie.
2: Nie żyje uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. Miała 99 lat. W powstaniu walczyła pod pseudonimami Atma i Pączek. Tak wspominała w rozmowie z RMF FM początek tego zrywu.
4: Były strzały. Były już pierwsze trupy na ulicy. 5 sanitariuszek, a za chwilę było 4, bo jedna od razu zginęła. I to wszystko było takie niesamowite. No, jesteśmy na ulicy. Trupy leżą na ulicy przed nami, zaczęła się strzelanina i tylko myślimy o tym, czy się uda. I jesteśmy przekonane, święcie przekonane, że się uda.
2: Po wojnie Wanda Traczyk-Stawska do końca lat 70. pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnościami. W ostatnich latach aktywnie uczestniczyła w życiu publicznym, zabierając głos w sprawach praw człowieka, praw kobiet oraz demokratycznych wartości.
5: Rozmowa oparta na faktach.
2: Czas na poranną rozmowę w RMF FM. Piotr Salak i jego gość. Witamy i zapraszamy.
6: Dzień dobry, a gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Łukasz Schreiber, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Jeszcze się nie nauczyłem, panie przewodniczący. Dzień dobry. Bezpartyjny człowiek, rozumiem.
7: No tak, w tym momencie tak.
6: Ale do 15 października, bo 15 października pan przystąpi do partii, która się będzie nazywała?
7: A, to trochę niespodzianek musi pozostać.
6: No nie, ale chyba pan nie zaskoczy, bo rozumiem, że partia się będzie nazywała Rozwój Plus, bo stowarzyszenie się przekształci wtedy w partię.
7: No, tego nie potwierdzam, ani nie zaprzeczam. Zobaczymy, czy nie będzie niespodzianki.
6: Czy Marcin Romanowski, który na 99%, jak mówi premier Donald Tusk, jest na Dniestrzu, powinien stawić się przed polskim sądem?
7: No to tutaj wie pan, tu jest kilka spraw. Pierwsza sprawa jest taka, że...
6: Nie, to jest proste pytanie. Powinien się stawić?
7: Nie, jest kilka spraw jednak. Jedna sprawa jest związana z tym, że no, te metody, które Donald Tusk i jego służby wykorzystują do walki...
6: Ja pytam pana na razie o Marcina Romanowskiego.
7: No ja chcę i odpowiadam na to. To uważam za skandal. Jest sprawa druga, natomiast samego pobytu. I tak jak uważałem, no dopóki to był azyl na Węgrzech, no to było to wytłumaczalne. No, na Dniestrzu, jeżeli to by była prawda, no to jest to dla mnie niewytłumaczalne i tyle. Natomiast
6: powinien wiem wrócić do Polski?
7: Tym, natomiast wie pan, wiem o tym, no nie powinien na pewno tam przebywać. Wiem o tym, że jak Donald Tusk mówi nawet, że coś na 100% będzie, to nie jest to pewne.
6: Pytanie, a co dopiero na 99%. Czy powinien wrócić do Polski, stawić się przed polskim sądem, pańskim zdaniem?
7: Proszę pana, odpowiadam panu. No na pewno nie powinien przebywać w Naddniestrzu.
6: No, ale to nie usłyszałem tej odpowiedzi. Tak. Czy powinien się stawić przed polskim sądem, czy nie?
7: No ale tak jak pan mówi, no jeżeli ma azyl w jakimś kraju sojuszniczym w Polsce z Polską, no to nie widzę w tym problemu.
6: Czy ta sprawa jest obciążeniem dla Stowarzyszenia Rozwój Plus?
7: Dlaczego miałaby być obciążeniem dla Stowarzyszenia?
6: A niech mi pan przypomnie, w którym rządzie wicepremierem był Marcin Romanowski?
7: No wicepremierem w żadnym nie był.
6: Przepraszam, wiceministrem?
7: No wiceministrem był był w naszym rządzie, rzecz jasna.
6: Którego szefem był Mateusz Morawiecki, czyli przewodniczący Stowarzyszenia Rozwój Plus. To w takim razie nie jest to obciążenie dla Rozwój Plus?
7: Nie, bo był koalicjantem. Była to koalicyjna partia, która go rekomendowała. I
6: Mateusz
7: tyle.
6: Morawiecki nie miał żadnego wpływu na obsadę Ministerstwa Sprawiedliwości także.
7: No nie miał wpływu na obsadę Ministerstwa Sprawiedliwości.
6: Na wiele ministerstw nie miał wpływu?
7: Nie wiem, na wiele czy na niewiele, ale na pewno nie miał wpływu na Ministerstwo Sprawiedliwości. Ale to wie pan, to jest rzecz zrozumiała w sytuacji w systemie parlamentarno-gabinetowym, w którym trzeba zdobyć większość w parlamencie. Był koalicyjny komitet, były trzy partie, które były w tym komitecie. No i to jest jasne, że koalicjanci mają jakieś tutaj
6: ale
7: prawo do działania.
6: Ale premierem odpowiadającym także za swojego wiceministra
7: nie jest duchem
6: Mateusz Morawiecki.
7: Nikt też nie jest duchem świętym. Pan premier również. Jeżeli pan przypisuje takie zdolności, to bardzo miło, ale to trochę na wyrost. Żeby wiedział, co też pan Romanowski zrobi kilka lat po odejściu z rządu.
6: Internetowe konto imigranta, co to za pomysł?
7: To jest jeden z pomysłów na to, by przywrócić, rzeczywiście odzyskać tą kontrolę nad migracją. Samo internetowe konto imigranta, to wpisuje się w jeden z pięciu filarów pod nazwą ścisła kontrola. To znaczy...
6: Każdy migrant będzie dostawał takie konto?
7: Tak,
6: każdy. Nawet, który przyjeżdża tutaj do pracy, będzie wysoko uposażonym biznesmenem, pracował w banku, też będzie dostawał takie konto.
7: A dlaczego nie? Każdy. To jest jasne, że wiążą się z tym obowiązki pewnego rodzaju. I to jest jasne, że chcemy mieć kontrolę. No, niech pan zobaczy, że właśnie brak takiej sytuacji doprowadził już w Polsce do wielu tragedii. Że na przykład osoby, które legalnie...
6: Albo afery wizowej także, prawda? A kto by wtedy był premierem?
7: Osoby, które przyjechały do Polski, czyli legalnie przyjechały, dostał ktoś tam wizę na 3 miesiące, po czym polskie służby nie robią nic, i to, bo nie mają też do tego specjalnych narzędzi żadnych, nie są w stanie zareagować w sytuacji, gdy ktoś przebywa dalej na terytorium Polski. A więc my mówimy o tym jasno, że trzeba wdrożyć zupełnie nową politykę migracyjną.
6: Stawiamy tutaj kropkę. Łukasz Schreiber, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus, razem z nami. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale oczywiście kontynuujemy nasze spotkanie w Radiu RMF 24.
2: Dziękujemy. Rozmowa trwa w Radiu RMF 24. Polecamy także Fakty o 8:30.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 80s Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: Kolejne utrudnienia w ruchu pociągów na Mazowszu. Na odcinku Sulejówek Miłosna, Warszawa Rembertów doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem. Pociągi do Siedlec i Mińska Mazowieckiego mają nawet 30 minut opóźnienia. Usuwanie awarii może potrwać do 10. Dziś przesłuchany zostanie youtuber Stu. Chodzi o aferę znaną jako Pandora Gate. W ubiegłym tygodniu, przypomnę, youtuber został sprowadzony z Wielkiej Brytanii do Polski. Wcześniej tamtejszy sąd zgodził się na jego ekstradycję. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia w związku z zarzutami o czyny pedofilskie i rozpijanie nieletnich. Jeżeli Marcin Romanowski rzeczywiście przebywa w Naddniestrzu, to jest to niewytłumaczalne. Mówił w porannej rozmowie w RMF FM Łukasz Schreiber, poseł i wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Rozwój Plus. Wczoraj premier Donald Tusk oświadczył, że służby innych państw z regionu potwierdziły na 99% miejsce pobytu byłego wiceministra sprawiedliwości właśnie w tym zbuntowanym prorosyjskim regionie Mołdawii.
2: Dopóki to był azyl na Węgrzech, no to było to wytłumaczalne. No, w Naddniestrzu, jeżeli to by była prawda, no to jest to dla mnie niewytłumaczalne i tyle. Natomiast
3: powinien wrócić
2: wiem
3: do Polski?
2: O tym, natomiast wie pan, wiem o tym, no nie powinien na pewno tam przebywać.
1: Na Romanowskim ciążą poważne zarzuty związane z nieprawidłowościami w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. Cała rozmowa Piotra Selaka z Łukaszem Schreiberem jest na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Cincinnati. Zaczynamy fakty sportowe, które przygotował Cezary Dziwiszek. Witamy, Czarku. O której spotkanie z Diane Paris?
6: Godzina 17, całkiem przyzwoita dla kibica. Świątek i Paris zagrają na Grandstand Court jako pierwsze. Więc mecz nie powinien się opóźnić, o ile nie będzie padać, bo według prognoz w Cincinnati może dzisiaj pokropić. Iga do tej pory grała z Francuską tylko raz i pewnie wygrała ponad 2 lata temu na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Dwóch piłkarzy ma dołączyć do Krakowi. Tunezyjski skrzydłowy Saif Alaa El-Tayef i belgijski napastnik Mohamed Berthe. Ma to być odpowiedź nie tylko na słabe wyniki sportowe, ale i doniesienia medialne możliwej sprzedaży klubu przez amerykańskiego właściciela Roberta Płatka. Klub zdementował te pogłoski w oświadczeniu i zaprzeczył, jakoby biznesmen zgarnął pieniądze z transferu Oskara Wójcika do Werderu, a potem pożyczył je klubowi. W sobotę rusza memoriał Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wystąpi wielu naszych lekkoatletów, których fani mogli oglądać na Mistrzostwach Europy, m.in. biegaczki Natalia Bukowiecka, Ewa Swoboda i Pia Skrzeszowska.
7: Nie jest to impreza mistrzowska, ale jedna właśnie z ciekawszych meetingów u nas w Polsce przed polską publicznością. Nie nastawiam się na żaden wynik w Chorzowie. Nastawiam się, żeby po prostu być zdrową i dobrze pobiec i być po prostu czerpać przyjemność z tego startu. Mimo, że jestem w życiowej formie, nie obiecuję, że te wyniki się teraz pojawią. Możemy się jeszcze dobrze zregenerować po tych mistrzostwach.
6: Mówiła Pia Skrzeszowska, która w Birmingham zdobyła srebro i brąz w sztafecie. Przed memoriałem wystąpi jeszcze na meetingu w Lozanie. To także część diamentowej ligi. Lekkoatleci walczą teraz o awans do finału cyklu w Brukseli na początku września.
5: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Słuchacie stacji RMF 80s Disco.

0: posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF 80's Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: A te zebrał dla nas Tomasz Weryński.
2: Kolejni poszkodowani w wypadku na Węgrzech wrócą dziś do Polski. Najciężej ranni pozostaną w szpitalach. Potem w faktach ważne informacje z polskich dróg. 6 samochodów osobowych zderzyło się na śląskim odcinku autostrady A4. A na koniec sery i wielka serowarska pasja. Pyszne bo polskie zawitało do Izbicka na Opolszczyźnie. Do Polski powrócą dziś kolejne osoby poszkodowane w niedzielnym wypadku na Węgrzech. Na miejscu pozostaną natomiast osoby poważnie ranne, których stan nie pozwala na przewiezienie do kraju. W Miszkolcu, gdzie leczone są najtrudniejsze przypadki, jest reporter RMF FM Paweł Konieczny. Witamy, Pawle. Dobre. Co wiadomo o dzisiejszym transporcie?
3: No, na Węgrzech wciąż przebywa przedstawiciel zespołu pomocy humanitarno-medycznej, który po konsultacji z miejscowymi lekarzami przygotowuje transport poszkodowanych do Polski. Do kraju ma dziś powrócić 12 osób rannych, które wymagają podróży w pozycji leżącej. Wylecą oni z Debreczyna do Rzeszowa, skąd będą przetransportowani do miejscowych placówek medycznych. Przy rannych krewnych czuwają członkowie rodzin. Jak podkreślają, poszkodowani zostali otoczeni profesjonalną opieką.
4: Ta opieka w szpitalu tak naprawdę jest super i czuć to, że jakby osoby, które pracują w tym szpitalu w Wegerze, one naprawdę się troszczą i robią to wszystko, co mogą, żeby wszystkim, którzy tutaj są, pomóc. No tylko nie do przeskoczenia jest po prostu ta bariera językowa, która była tu ogromna.
3: Mówiła mi pani Karolina, której rodzice ucierpieli w niedzielnym wypadku. Z Miszkolca Paweł Konieczny.
2: Karambol na śląskim odcinku autostrady A4. W pobliżu Rudy Śląskiej na jezdni w stronę Krakowa zderzyło się 6 samochodów osobowych. Ruch odbywa się tam pasami lewym oraz awaryjnym. Utworzył się 5-kilometrowy korek. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 92 w Łódzkiem. Między Kutnem i Łowiczem zderzyły się 2 samochody osobowe. W miejscu wypadku policja kieruje ruchem.
1: Fakty RMF FM na talerzu.
2: Pyszne bo polskie dziś na Opolszczyźnie. Na początek odwiedzamy miejsce, gdzie dojrzewają nie tylko sery, ale też wielka serowarska pasja. Jesteśmy w Izbicku, gdzie słuchacze RMF FM zaprosili nas do serowarni Wiejskie Dobroci. Na miejscu Magdalena Wojtoń i Anna Krobaczek. Witamy was serdecznie. Co to za miejsce?
5: To jest małe rodzinne gospodarstwo małżeństwa Mireli i Piotra Pateroków. Mleko wykorzystywane do produkcji serów pochodzi od waszych krów, które tutaj mają raj na ziemi.
6: No tak, mają pastwisko, ewentualnie w czasie suszy są dokarmiane sianem i to stanowi ich podstawę diety.
5: I to, co jedzą, wpływa na to, jak smakuje mleko, a później jak smakują sery.
6: Tak, przede wszystkim na skład mleka, a mleko wpływa na smak sera.
7: Teraz są 2 minuty po godzinie 9. Co wy zwykle robicie o tej porze w serowarni?
6: O tej porze już sklepik jest otwarty dla klientów. Od 9 można do nas przyjeżdżać na zakupy. No i przede wszystkim jesteśmy też w trakcie produkcji sera.
7: Jesteście już po śniadaniu?
6: Tak.
7: I co jecie na śniadanie?
6: Sery. Najczęściej sery.
5: A taki dzień, o której się zaczyna, o której trzeba już iść do waszych krów,
6: przed
5: koleżanek.
6: Przed 6 już na pewno musimy być na nogach.
5: To dużo pracy, no ale też dużo, powiedzmy, owoców. Podejdźmy tutaj do stołu, gdzie przygotowaliście mnóstwo serów tutaj z waszej produkcji. Co leży na stole?
6: Co leży na stole? Na stole leży przede wszystkim mleko, nasze masło. Mamy kuleczki do smarowania w oleju nierafinowanym. Jest też pasta, jest tradycyjny smażony ser, nasz taki tradycyjny produkt. Mamy gołdę, żółty ser twardy, coś w rodzaju fety.
5: Gdybyście wiedzieli, jak to pachnie, to jeszcze pewnie słyszycie, wieje wiatr, który sprawia, że te zapachy tak naprawdę tak krążą koło nas.
7: Pachnie, tak.
5: Za godzinę spróbujemy, jak smakuje strzelecki wędzony, czyli ser, który otrzymał, uwaga, brązowy medal Światowego Konkursu Serowarskiego w Brazylii.
2: Bardzo dziękujemy. Z Anią i Magdą słyszymy się punktualnie o 10.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF 80's Disco.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

chcesz, tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: Na zegarach w całej Polsce godzina 10.
2: Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym w Rabie Wyżnej w Małopolsce. Nie żyje rowerzysta i o tym na początek. Przed południem do Jasionki pod Rzeszowem przylecą kolejni ranni w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W faktach ponownie zajrzymy na Opolszczyznę. W serowarni Wiejskie Dobroci w Izbicku. Jesteśmy dziś z akcją RMF FM Pyszne, bo polskie. Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w Małopolsce. W Rabie Wyżnej rowerzysta wjechał pod pociąg relacji Świnoujście-Zakopane. 66-latek zginął na miejscu. 360 osobom podróżującym tym składem nic się nie stało. Zorganizowano dla nich autobusową komunikację zastępczą. 12 poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech ma być dziś przetransportowanych do Polski. Pierwszy z transportów spodziewany jest jeszcze przed południem na lotnisku w Podrzeszowskiej Jesionce, gdzie jest reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co wiadomo o tych transportach?
3: Dzień dobry. Tutaj w Jasionce planowane są na dzisiaj 4 lądowania z pacjentami wymagającymi transportu w pozycji leżącej. Wszyscy oni mają być następnie przewiezieni karetkami do rzeszowskich szpitali. Pierwszy transport ma dotrzeć na lotnisko 10 po 11. O szczegółach na konferencji prasowej za chwilę ma informować tutaj wojewoda podkarpacka. Równolegle, jak się dowiedziałem, trwają przygotowania do transportu śmiertelnych ofiar wypadku. Jasionka, do
2: Księga kondolencyjna poświęcona zmarłej uczestniczce Powstania Warszawskiego Wandzie Traczek-Stawskiej zostanie wystawiona w Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy. Wanda Traczek-Stawska miała 99 lat. W powstaniu walczyła pod pseudonimami Atma i Pączek.
4: Wszyscy od tak naprawdę wczesnych godzin porannych żyjemy tą informacją, która musiała kiedyś przyjść, ale wiadomo, że spadła jak grom na nas. Żeby pamięć pani Wandy była godnie i należycie uczczona.
5: Co pani wpisze do tej księgi?
4: Myślę, że takie właśnie podziękowanie za to, że ona była otwartym człowiekiem. Niosła pamięć powstania, niosła wszystko to, czego doświadczyła jako bardzo młoda, przecież 16-letnia dziewczyna.
2: Wspomina Olga Szymańska-Snopek z Izby Pamięci. Rozmawiał z nią nasz reporter Michał Dobrołowicz. Wspomnienie Wandy Traczek-Stawskiej mamy też na rmf24.pl.
1: Fakty RMF FM na Widelcu.
2: W serowarni Wiejskie Dobroci w Izbicku w Opolskiem jesteśmy właśnie z naszą akcją Pyszne, bo polskie. Na miejscu Magdalena Wojtoń i Anna Kropaczek. Czas na test smaku.
6: No zaczynamy degustację. Tutaj przed nami już wspominałyśmy bardzo dużo różnych pyszności. Magda, zaczynasz od którego sera?
7: Aniu, ja bym zaczęła od strzeleckiego wędzonego. To jest ten ser nagrodzony, dostał medal na światowym konkursie w Brazylii. Także ja do niego idę. Mirela, możemy cię prosić, żebyś nam opowiedziała o tym serze?
6: Co jest w nim takiego wyjątkowego?
8: To jest ser właściwie naszego przepisu, wymyślony przez nas od podstaw. Jest łagodny i nie jest to oscypek, jest to coś innego. My go sami też wędzimy olchą albo jabłonką.
7: Przepyszny.
8: Bardzo fajny na ciepło jest.
7: No właśnie chciałam pytać, czy to jest ser, który można dać na grilla, bo jest przeciekawy.
8: On się upiecze, nie roztopi się, więc nie zmieni tej konsystencji, jak najbardziej można go grillować.
7: A wy dziewczyny, obie zaskoczyłyście mnie serem
6: smażonym, z kminkiem na przykład.
7: Ja sobie też wyobrażam, że to jest taki grillowany, a tu jest inaczej.
8: Tak, to jest twaróg. Stawiamy twaróg, twaróg gliwieje, później go smażymy na maśle, naszym oczywiście, i dodajemy trochę jajka.
7: Bardzo mocno kminkowy. Dobry, mocny, wyrazisty. Myślę, że to jest niesprawiedliwe, bo ja cały czas jem, Ania, a ty nie, więc...
6: Ja zaraz będę próbowała, bo mnie w ogóle to masło tutaj interesuje. Masło też wasze, prawda?
8: Tak, oczywiście, jak wszystko.
6: I te kuleczki, one są obsypane ziołami?
8: Tutaj akurat zrobiłyśmy miks wszystkiego, więc jest i czosnek niedźwiedzi, i pomidor czosnek, troszeczkę pomidora z czarnuszką, więc możecie upolować sobie.
6: I mleko prosto od krowy.
8: Mleko prosto od krowy, to jest akurat mleko od naszej krowy Kai, czyli tej czempionki z wystawy.
7: A klientom co najbardziej smakuje?
9: Dla mnie najlepszy jest ten tutaj wędzony.
10: Dla mnie również i uwielbiam go na grilla. Jego smak się wydobywa jeszcze bardziej i wtedy jest to, czego ja naprawdę potrzebuję.
7: Ania, próbujemy dalej, jemy dalej.
6: Dalej to ty, a ja dopiero zaczynam.
7: Musiałaś?
2: Nasz kolejny przystanek to Hajduki Nyskie. Jedziemy do pań z koła gospodyń wiejskich. Polecamy Fakty RMF FM o 11.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Wystarczy tydzień w radiu RMF 24.
11: Chiny zmagają się z bańką długu.
12: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
5: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
13: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
5: Już czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 80's Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: Do studia faktów RMF FM. To, co najważniejsze o tej porze, zebrał dla nas Tomasz Wereński.
2: 12 osób rannych w wypadku autokaru na Węgrzech trafi dziś do Rzeszowa. Transport odbędzie się 4 lotami.
3: Pozostaje na terenie Węgier 5 osób.
2: Koalicja rządowa nie do końca zgodna w sprawie Macieja Berka, który ma zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Kluby chcą rozmów przed głosowaniem w Sejmie. Poza tym wieści z Ukrainy. Kolejna afera w otoczeniu Wołodymyra Zełenskiego. Cztery loty, w każdym samolocie po 3 osoby. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, 12 osób rannych w niedzielnym wypadku autokaru na Węgrzech zostanie dziś przewiezionych do Polski, wylądują w Rzeszowie i trafią do miejscowych szpitali, poinformowała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hull.
3: W szpitalach pozostaje na terenie Węgier 5 osób, w tym 2 osoby w Egerze, 3 osoby w Miszkolcu. Jedna z tych osób zostanie jeszcze w tym tygodniu wypisana i przetransportowana do Polski. Na dzień dzisiejszy te 4 osoby ze względu na stan zdrowia nie mogą być transportowane.
2: Wczoraj sąd rejonowy w Miszkolcu aresztował na 3 miesiące kierowcę autokaru. Kluby koalicji rządowej chcą rozmów z Maciejem Berkiem przed głosowaniem w sprawie jego wyboru na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Budzącą kontrowersję kandydaturę byłego ministra do spraw wdrażania polityki rządu zgłosili oficjalnie posłowie Koalicji Obywatelskiej. Na linii teraz sejmowe studio RMF FM i Kacper Wróblewski. Dzień dobry. Kacprze, którzy członkowie koalicji chcą rozmawiać z Maciejem Berkiem?
4: Jak się dowiedziałem, taki pomysł jest w Polsce 2050, a także w PSL-u. Jak mówił mi poseł ludowców Jarosław Rzepa, w jego klubie jest wiele osób, które nie są do końca przekonane co do tej kandydatury.
5: Dobrze by było, żeby kandydat pojawił się na posiedzeniach klubów poszczególnych koalicyjnych.
4: Będziecie o to wnioskować?
5: Ja uważam, że to jest naturalna rzecz.
4: W tej sprawie stanowisko prezydium klubu Nowej Lewicy jest bardzo krytyczne, mówi poseł tego ugrupowania Andrzej Szejna.
6: Te wątpliwości muszą być przez pana premiera w klubie parlamentarnym Lewicy rozwiane.
4: Niewykluczone, że głosowanie nad wyborem Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego odbędzie się już na 1 września. Wrześniowym posiedzeniu Sejmu.
2: Kolejna afera w bliskim otoczeniu Wołodymyra Zełenskiego. Służby antykorupcyjne w Kijowie poinformowały, że prowadzą operację o kryptonimie Forrest Gump. Dotyczy ona organizacji przestępczej kierowanej przez obecnego i byłego deputowanego do parlamentu z udziałem wysokich rangą urzędników Biura Prezydenta Ukrainy. Agencja Ukrinform pisze, że w kręgu podejrzeń jest m.in. zastępczyni szefa biura Iryna Mudra. Zanim objęła to stanowiska, była wiceministrem sprawiedliwości. W biurze prezydenta Mudra zajmuje się polityką prawną i zagadnieniami dotyczącymi sądów międzynarodowych.
7: Sport w faktach RMF FM.
2: Znamy skład kadry naszych siatkarek na Mistrzostwa Europy. Szczegóły zna dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
2: Czarku, są jakieś zaskoczenia?
8: Nie, o zaskoczeniach nie ma mowy. Stefano Lavarini wymienił tylko jedną siatkarkę w porównaniu do trzeciego turnieju Ligi Narodów w Japonii. 19-letnią Julię Orzeł zastąpiła 3 lata starsza, ale już dużo bardziej doświadczona w kadrze Martyna Czerniańska. Trzon drużyny stanowią rozgrywająca Kasia Wenerska, atakująca Magdalena Stysiak, przyjmujące Monika Lampkowska, Julita Piasecka, czy libero Aleksandra Szczygłowska. Kontuzja natomiast niestety wykluczyła Martynę Łukasik, a ze względów pozasportowych brakuje m.in. Malwiny Smażek.
2: A kiedy pierwszy mecz Polek na Mistrzostwach Europy?
8: No już w sobotę. Z Węgrami, potem Polki zagrają jeszcze z Łotyszkami, Słowenkami, Niemkami oraz Turczynkami i wszystkie mecze biało-czerwonych w fazie grupowej odbędą się w Stambule.
2: Pełny terminarz i wszystkie powołania mamy na rmf24.pl. Ryan Gosling jako Ghost Rider, płonący motocyklista, wraca po 16 latach i o tym powiemy na początku faktów kulturalnych RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Podraza.
9: Disney ogłosił datę premiery filmu z Ryanem Goslingiem w roli tytułowej. Obraz trafi na duży ekran 28 lipca 2028 roku. Gwiazdor Hollywood przyznał, że spełni swoje ekranowe marzenie o roli nocnego mściciela. Reżyserem będzie Shawn Levy, a scenariusz napisze Jonathan Tropper. Zdjęcia mają rozpocząć się w pierwszej połowie przyszłego roku. Wcześniej Ghost Ridera grał Nicolas Cage w filmach z 2007 i 2011 roku. Fani literatury portugalskojęzycznej nie powinni zapomnieć o rozpoczynającym się jutro w Sopocie Międzynarodowym Festiwalu Literackim. To już jego 15. odsłona. W programie m.in. spotkania autorskie, debaty, warsztaty, kino, teatr i targi książki. W sumie kilkadziesiąt wydarzeń.
10: Każdy, nawet jeśli nie uczestniczy uczestniczy w samych spotkaniach festiwalowych, może odwiedzić targi książki i wyjść z torbami pełnymi książek. Taką mam nadzieję.
9: Mówiła RMF Classic Marta Czarnecka, dyrektorka festiwalu.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Po tych portugalskich książkach zapraszam na spotkanie z hiszpańskojęzyczną muzyką.
0: RMF 80s Disco.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej.

0: Słuchacie RMF 80's Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: Do godziny 12, no więc zapraszamy na spotkanie z Ewą Kwaśny.
2: Witam i zapraszam. Kolejni poszkodowani w niedzielnym wypadku autokaru na Węgrzech wrócili do Polski. Maszyna lotniczego pogotowia ratunkowego z 3 osobami na pokładzie wylądowała w Rzeszowie. Najnowsze dane GUS-u nie napawają optymizmem. Czego się najbardziej obawiamy, o tym nasz dziennikarz. W ramach naszej wakacyjnej akcji Pyszne bo Polskie, Gruszka w roli głównej. Dziś żółto-niebieski konwój RMF FM gości na Opolszczyźnie. Kolejna grupa rannych w wypadku autokaru na Węgrzech jest w Polsce. Do Rzeszowa przyleciała maszyna lotniczego pogotowia ratunkowego z 3 osobami na pokładzie.
3: Karetki pogotowia ratunkowego są przygotowane do transportu. Każda z tych osób została przypisana do właściwego oddziału do szpitala na terenie miasta Rzeszowa. Drodzy Państwo, te loty będą się odbywać w różnym czasie.
2: Informowała na lotnisku w Jesionce wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Dziś mają być jeszcze 3 takie loty. Polacy coraz bardziej martwią się o swoje portfele. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. W porównaniu z lipcem, w sierpniu pogorszyły się nastroje wśród konsumentów. Na linii dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czego obawiamy się najbardziej?
4: Główny lęk to rosnąca inflacja. W badaniu GUS narasta obawa, że ceny w sklepach będą coraz wyższe i to ma wpływ na nasze plany finansowe. Najbardziej spadł entuzjazm wobec planowania dużych zakupów, takich, których nie robimy codziennie. Nowa pralka, pierścionek zaręczynowy, samochód. Rośnie strach przed takimi wydatkami. Obawiamy się też o sytuację ekonomiczną Polski. Doniesienia o rosnących wydatkach państwa i dziurze budżetowej nie napawają optymizmem. Jedyny obszar, który obecnie postrzegamy nieco lepiej, to obecna sytuacja gospodarstwa domowego. Być może inne obawy sprawiają, że zarządzamy swoimi budżetami nieco ostrożniej i dzięki temu domowe finanse wydają się stabilne.
2: Pijany ukraiński kierowca uszkodził 10 pojazdów, 2 kampery oraz 8 samochodów osobowych zaparkowanych nad jeziorem Dzierżno-Duże w Śląskiem. Volvo nietrzeźwego kierowcy również zostało poważnie uszkodzone. 30-letniego mężczyznę ujęli świadkowie, którzy następnie przekazali go policji. Ukrainiec już wcześniej miał zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. A teraz uwaga, kierowcy na trasie S7 w województwie świętokrzyskim, w pobliżu miejscowości Łączna. Auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowana jest trasa w kierunku Warszawy.
5: Fakty w samo południe w RMF FM.
2: Dojrzała, soczysta i jak się okazuje ma znacznie więcej kulinarnych zastosowań niż mogłoby się wydawać. Gruszka w centrum zainteresowania naszej akcji Pyszne bo Polskie. Na linii Magdalena Wojtoń i Anna Kropaczek. Witamy.
6: Jesteśmy.
2: A gdzie dokładnie jesteście?
6: Jesteśmy w Hajdukach Nyskich u pań i panów z Koła Gospodyń Wiejskich.
7: Panie w tradycyjnych opolskich i hajduckich strojach. Pan też jest tutaj w pięknym, tradycyjnym stroju. Panie mają piękne, zielone, plisowane suknie, fartuchy, w opolski wzór kwiatowy, wianki na głowie. My też mamy wianki z Magdalenego. Tak. Kto nie widzi, to trudno, niech żałuje.
6: A na stołach koło nas gruszki, ciasteczka w kształcie gruszek, wielkie kartonowe gruchy i jeszcze dużo tutaj na stołach się pojawi. Dlaczego ten owoc jest dla Was tak ważny?
8: Witamy w Hajdukach Nyskich. Dlaczego gruszka? Mamy najstarszą domową gruszę w Polsce, która jest pomnikiem przyrody, naszym symbolem i naszą inspiracją.
9: Nasza grusza ma już około 200

0: Postanowiliśmy zrobić z niej taki nasz symbol i wszystkie potrawy próbujemy robić z gruszką.
1: Świetny pomysł.
2: I macie wiele kulinarnych sukcesów, proszę się pochwalić.
3: Mamy kilka sukcesów, między innymi 2021 hajduckie gołąbki wygrały wojewódzkie bitwę regionów. Po następnym roku hajduckie niebo też wygrało bitwę regionów.
1: A hajduckie niebo przed chwilą chyba pojawiło się na stole, tak mi się wydaje.
3: Tak, hajduckie niebo pojawi się na stole. Tak samo byłyśmy w ubiegłym roku u pani prezydentowej. Reprezentowałyśmy nasze województwo właśnie. Dwa tygodnie temu byliśmy, zdobyłyśmy też w województwie pierwszą nagrodę.
1: Wow. To świetnie. No a teraz dowód, że grucha daje moc.
2: Za godzinę spróbujemy potraw z gruszką.
1: A teraz
2: w roli głównej.
1: Potańczymy chyba, Aniu.
2: Tańcz.
4: No to fantastycznej zabawy życzymy. Magdalena Wojtoń, Anna Kropaczek. Dziękujemy. Pozdrawiamy hajduki oczywiście nyskie. Słyszeliście? To hajduckie niebo. Jak to brzmi? No my możemy przynajmniej sobie obejrzeć te pyszności. Zapraszamy do filmowej degustacji na rmf24.pl i naszych mediach społecznościowych.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatycznych.

lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM szczegóły zebrała dla nas Ewa Kwaśny.
2: Zapraszam. Premier Donald Tusk ogłosił zmiany w podatkach. Jakie to konkretnie zmiany i kto na nich skorzysta? O tym za moment. Utrudnienia czekają kierowców na autostradzie A4 w Śląskiem. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. W tych faktach także smaki opolszczyzny. To w tym regionie jesteśmy dziś z naszą wakacyjną akcją. Pyszne, bo polskie. Drugi próg podatkowy zostanie podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych, zapowiedział premier. Donald Tusk poinformował na konferencji prasowej, że wraz z ministrem finansów Andrzejem Domańskim przygotował propozycje zmian podatkowych, które miałyby zacząć obowiązywać od przyszłego roku.
3: Dla tych, którzy przekroczą 130 tysięcy i osiągną zarobek między 130 a 150 tysięcy, mówimy cały czas o płatnikach PIT-u oczywiście, przygotowaliśmy stawkę 24%.
2: Premier zapowiedział też podwyżki podatków, które mają sfinansować te propozycje, w tym wyższy CIT dla największych firm. Więcej o zapowiadanych zmianach podatkowych o 14 w relacji naszego reportera. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49 zł, a oleju napędowego 7,52 zł. Tak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą wyższe niż dziś o kilka groszy. Uwaga kierowcy, dwa samochody osobowe zderzyły się na czwórce w pobliżu Rudy Śląskiej. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Katowic. W Chorwacji zatrzymano Ukraińca podejrzanego o wysadzenie gazociągu Nord Stream w 2022 roku, poinformowała prokuratura federalna Niemiec. Według agencji DPA to Wołodymyr Żurawlow, którego wydanie niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości odmówił polski sąd jesienią ubiegłego roku. Ukrainiec ma zostać przetransportowany do Niemiec, gdzie ma stanąć przed sądem.
4: Wakacje z faktami RMF FM.
2: Gruszka, bohaterką akcji Pyszne, bo polskie. Nasz żółto-niebieski konwój dotarł na Opolszczyznę. Jesteśmy w Hajdukach Nyskich, miejscowości dumnej ze swojej 200-letniej gruszy. Cuda z tego owocu wyczarowują panie z miejscowego koła gospodyń wiejskich, a testerkami smaków są Magdalena Wojtoń i Anna Kropaczek. Witamy
5: tak,
2: ponownie.
5: Mamy to szczęście.
2: No właśnie, zazdrościmy. Co was zaskoczyło?
5: Chyba to, że tak dużo i tak dużo różnych potraw można wyczarować z tego owocu. Mnie osobiście zaskoczyły flaczki, które przyznam jadłam pierwszy raz w życiu, bo nie jem mięsa. Tutaj flaczki były z gruszki właśnie i z ciecierzycy. Przepyszne!
6: Tak, z kabanosami.
5: Odsunęłam.
6: Dosyć troszkę słodki smak i dosyć ciekawe, tak.
7: Tak, mnie też flaczki z gruszką zaskoczyły, ale ja cały czas tutaj patrzę na takie ciasteczka, bo ja bardzo lubię słodkie. I to są ciasteczka również z gruszką w roli głównej.
8: Tak, to są nasze hajduckie ciasteczka maślane z konfiturą gruszkową.
5: No i w kształcie gruszki.
8: W kształcie gruszki, dokładnie. Właśnie te ciasteczka
5: mogę
8: moja mama upiekła na konkurs kulinarny. No i kiedyś wygrały właśnie konkurs i dlatego są naszym produktem regionalnym.
7: I do tego ja je będę zaraz jeść.
5: Polecam Cianiu gorąco, bo jest przepyszne. To rewelacyjne. Jak my teraz mamy tutaj rozmawiać?
7: Właśnie.
5: Ciastka, flaczki, co jeszcze z gruszki można u was dostać przepysznego?
6: Hajduckie niebo, z gruszką również mamy ciasta, różnego rodzaju dania, kompot, który na naszych festynach bardzo, bardzo
5: robi wrażenie.
9: Ostatnio braliśmy udział w konkursie w Bierkowicach, w konkursie kulinarnym i wygraliśmy konkurs z naszą golonką, z musem właśnie, mus chrzanowy i z gruszką.
5: Wow, jesteście fantastyczni i dziękujemy też bardzo za piękną muzykę w tle. No i ruszamy dalej, kierunek deser i głuchołazy.
2: A my już jesteśmy ciekawi.
10: No właśnie, głuchołaza Glody, a u nas chcieliśmy pozdrowić wszystkich mieszkańców gminy Nysa i nie tylko, ale przede wszystkim naszej malewniczej w miejscowości Hajduki Nyskiej. Je zapraszamy, można odpocząć w cieniu gruszy.
2: No to już wiemy, że to mają być lody na ten deser. Słuchamy i oglądamy relacja na Instagramie RMF24.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Słyszałem, że gruszka to jest ulubiony owoc pięściarzy. Nic się tak nie sprawdza.
0: RMF 80s Disco.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80's Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: FFM zaprasza Ewa Kwaśny.
2: Dwie osoby trafiły do szpitala po wybuchu kutry w porcie rybackim w Jestarni. Potem szczegóły zmian w podatkach, które ogłosił premier wraz z ministrem finansów. Kwota wolna nie wzrośnie.
3: W roku 2027 i w roku 2028 kwota wolna jest mało realna.
2: W faktach także zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich.
4: Za te dwa dni, drodzy Państwo, Zakopane staje się światową stolicą kultury ludowej.
2: Na zegarze 14. Wybuch kutry w porcie rybackim w Jestarni. Dwie osoby trafiły do szpitali. Lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co ustaliłeś?
5: Do wybuchu doszło podczas prac związanych z czyszczeniem silnika, w tym kutrze rybackim. Jak potwierdza Agnieszka Selewska z Komendy Powiatowej w Policji w Pucku, dwóch mężczyzn jest poszkodowanych, mają około 50 lat. Jeden z nich został zabrany karetką do szpitala w Wejherowie, natomiast poważniej poszkodowany przetransportowany został śmigłowcem LPR do jednego ze szpitali w Gdańsku. Służby jeszcze nie wiedzą, co doprowadziło do tego wybuchu. Teraz pracują na miejscu, aby to ustalić.
6: Aktualny obraz faktów.
2: Słodko-gorzki komunikat premiera i ministra finansów w sprawie podatków. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, Donald Tusk zapowiedział podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych, ale również podwyżkę podatków dla największych firm. Nie będzie też podniesienia kwoty wolnej od podatku, co było kluczową obietnicą wyborczą Koalicji Obywatelskiej. W faktach Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF
7: FM. Dzień dobry, jestem.
2: Witamy, Igorze, ilu osób będą dotyczyć te zmiany?
7: Około 3,5 miliona podatników według wyliczeń ministra finansów. W portfelach tej grupy ma zostać średnio 3600 zł rocznie. Takiej zmiany nie odczują osoby, które zarabiają poniżej 130 tysięcy złotych w skali roku. Nie będzie podniesienia kwoty wolnej od podatku. Premier Donald Tusk przekonuje, że budżet państwa ma teraz inne wyzwania.
3: My na pewno w tej chwili nie jesteśmy w stanie tego zobowiązania zrealizować. Przezbrojenie naszej armii to jeszcze dużo pracy i dużo środków potrzebujemy. Na pewno w roku 2027 i w roku 2028 kwota wolna jest mało realna.
7: Szef rządu zapowiedział też zmiany, które dotkną najlepiej zarabiających. Dodatkowy podatek, tak zwana danina solidarnościowa dla osób z dochodem powyżej 1 000 000 zł rocznie, wzrośnie z 4 do 5%.
2: Jak Donald Tusk wpłynął na sprawę Marcina Romanowskiego? Z przekazanej wczoraj przez premiera wiadomości, że Romanowski na 99% jest w Tyraspolu, w Naddniestrzu, nikt chyba nie ucieszył się bardziej niż adwokat byłego wiceministra sprawiedliwości. Mecenas Bartosz Lewandowski już wczoraj skierował do sądu wnioski o przesłuchanie w tej sprawie Donalda Tuska, który, jak mówi adwokat, udzielił Romanowskiemu nieoczekiwanego wsparcia. Na linii dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, na czym polega to wsparcie?
8: Adwokat chce wykorzystać słowa premiera do potwierdzenia po pierwsze wiarygodności tego, co o miejscu swojego pobytu napisał sądowi jego klient, a po drugie, co jeszcze istotniejsze, wsparcia głosem Donalda Tuska wniosku o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania Marcina Romanowskiego.
9: Pan premier Donald Tusk de facto potwierdził publicznie fakt, że ma wiedzę o tym, że Marcin Romanowski przebywa poza terenem Unii Europejskiej. To jest niezwykle przydatne w obu postępowaniach, czy o wydanie listu żelaznego, czy o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania.
8: Mówi Bartosz Lewandowski. Obrońca liczy na to, że skoro według premiera i służb poszukiwany przebywa poza Unią, to sąd uchyli niedziałający przecież w Naddniestrzu Europejski nakaz aresztowania Romanowskiego i to dzięki słowom premiera.
2: Zakopane przygotowuje się do największej imprezy kulturalnej w wakacje i jednej z największych tego typu w Europie. Pojutrze rozpocznie się 57. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich.
10: Odwiedzą nas zespoły z wielu krajów. Węgry, Senegal, Turcja, Bośnia, Hercegowina, Rumunia, Czechy, Portugalia, Chorwacja, Bułgaria, Słowacja. No i oczywiście nasze polskie zespoły.
4: Za te dwa dni, drodzy Państwo, Zakopane staje się światową stolicą kultury ludowej, gdzie przyjeżdżają do nas wspaniali artyści. Bardzo bogaty program. A w to jeszcze nie wił o tym święcie, to przyjeżdżajcie, bo to wszystko zaczynamy od 21 do 27 sierpnia. Czekamy na was.
2: Zapraszali burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz i dyrektor artystyczny festiwalu Hanna Rybka. Fakty RMF FM wracają punktualnie o 15:00, w nich m.in. zaproszenie na deser naszej akcji Pyszne bo Polskie na Opolszczyźnie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Deser za godzinę, czyli to teraz trzeba pomyśleć o obiedzie.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF 80's Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: W studiu faktów RMF FM ponownie Ewa Kwaśny. Posłuchajmy.
2: Jestem, zapraszam. Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech. 6 osób rannych po tej tragedii wróciło już do Polski. Koalicjanci nie wykluczają poprawek do zmian podatkowych zaproponowanych przez premiera Tuska. A co o tych zmianach mówi opozycja? O tym za moment. Mamy też zaproszenie na lody w ramach naszej wakacyjnej akcji Pyszne, bo polskie. Prokuratura Okręgowa w Krośnie chce przejąć od węgierskiej śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech. Wniosek w tej sprawie ma trafić do ministra sprawiedliwości. Na konferencji prasowej prokuratury był reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, jak śledczy tłumaczą ten ruch?
3: Tłumaczą, że leży to w interesie naszego wymiaru sprawiedliwości, bo sprawa dotyczy tylko naszych obywateli.
4: Podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski. Wyłącznie obywatele Polski.
3: Mówi prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk i dodaje, że stosowny wniosek trafi do polskiego ministra sprawiedliwości. Ten wystąpi do węgierskiego i jeżeli dostanie zgodę, Polska przejmie śledztwo. W tym wszelkie dowody, materiały i podejrzanego, bo taki status ma aresztowany przez Węgry kierowca, któremu węgierscy śledczy postawili zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy. Dopóki Polska nie przejmie sprawy, wciąż będą dwa równoległe śledztwa. W tym polskim zaczęły się już przesłuchania pasażerów. W planie jest przesłuchanie organizatorów pielgrzymki. Krosno, Dominik Smaga.
2: 6 kolejnych osób rannych po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróciło już do Polski. Przewieziono je do szpitali w Rzeszowie. Ich stan jest dobry. Na lotnisku w Jasionce jeszcze dziś mają wylądować kolejne 2 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego z 6 Polakami. W węgierskich szpitalach nadal przybywa 5 osób, których stan na razie nie pozwala na powrót do kraju, mówiła na konferencji prasowej wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
5: 3 osoby w stanie ciężkim bądź bardzo ciężkim. Nie będzie możliwości transportu dla tych osób w tym tygodniu. To jest informacja zarówno od węgierskich i polskich lekarzy, ale będziemy prawdopodobnie organizować transport dla 2 osób, których stan się poprawił i prawdopodobnie będą wypisane w najbliższy piątek.
2: Ranni Polacy są leczeni w szpitalach w Egerze i Miszkolcu. Koalicjanci nie wykluczają poprawek do przepisów podwyższających drugi próg podatkowy, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Przypomnijmy, premier ogłosił plan zmian podatkowych. Zakłada on m.in. podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 tysięcy złotych do 130 tysięcy rocznie. Polityczne komentarze w tej sprawie zbiera nasz reporter Kacper Wróblewski. Witamy. Kacprze, jakich dokładnie zmian chcą koalicjanci?
6: Podwyższenia drugiego progu do 140 tysięcy złotych rocznie. To zakłada nasza ustawa, powiedział mi Marek Krawczyk z Polski 2050.
7: Chcemy, żeby to było 140 tysięcy. Nasza propozycja jest od dawna znana. Mam nadzieję, że w toku tych prac uda się po prostu znaleźć kolejne pieniądze.
6: Plan rządu krytykuje opozycja. Nie zgodzimy się na podwyższenie podatku CIT, mówi z kolei Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości.
8: Premier Tusk i pan minister Domański zaatakowali cały sektor gospodarczy. No przecież to jest propozycja podwyżki podatku CIT o 3 punkty procentowe i znaczącej podwyżki także podatku ryczałtowego.
6: W kontekście podwyższenia podatku CIT pytanie kluczowe jest też takie, czy pod przepisami znalazłby się podpis prezydenta Karola Nawrockiego, który zapowiadał w kampanii, że nie zgodzi się na jakiekolwiek podwyższanie podatków.
9: To także są fakty.
2: Żółto-niebieski konwój Pyszne, bo polskie zaparkował w Głuchołazach przed lodziarnią Miód Malina. To miejsce polecone nam przez naszych słuchaczy odwiedzają Magdalena Wojtoń i Anna Kropaczek.
10: Witajcie
2: ponownie. Co tam jest hitem?
10: Lody o lokalnych smakach z tutejszych produktów, potwierdza Łukasz, właściciel tego miejsca.
11: Tak, potwierdzam i serdecznie zapraszam do Głuchołaz na lokalne lody, które powstają właśnie z lokalnych produktów. Dzisiaj mamy sorbet truskawkę, sorbet wiśnie i pyszną lawendę z kruszonką z wiśni.
12: I to wszystko stąd i podobno największym hitem jest...
11: Jest Głuchołazka krówka, tak.
12: No właśnie. I pani Elżbieta z fabryki produkującej te krówki jest z nami. Jak one smakują? To są takie kruche czy ciągnące?
13: No to zależy od tego, na jakim etapie tą krówkę weźmiemy oczywiście. Świeże krówki, takie kilkudniowe, są jak najbardziej ciągnące. Po kilku tygodniach już na pewno one kruszeją i im starsza krówka, tym bardziej krucha, ale na każdej krówki znajdzie się fanatyk.
10: Bardzo mnie ciekawi, jak te lody smakują. Zaraz spróbujemy, a za godzinę podejrzymy, jak produkuje się te lody.
2: Magdalena Wojtoń, Anna Kropaczek. Zapraszamy i polecamy relacje na Instagramie RMF24.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Już mi się wymsknęło.

0: RMF 80s Disco.
1: Manzo, I'm coming around to your outlook on life.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80s Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, w studiu faktów ponownie Ewa Kwaśny, której mówimy dzień dobry.
2: Witam ponownie i zapraszam. Agenci CBA w jeleniogórskim ratuszu kontrolują zaświadczenia związane z pomocą po powodzi w 2024 roku. YouTuber znany w sieci jako Stu usłyszał zarzuty. Został oskarżony m.in. o przestępstwa seksualne i rozpijanie osób nieletnich. Przed ligą świątek mecz czwartej rundy turnieju WTA w Cincinnati zmierzy się z francuską Diane Paris. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do ratusza w Jeleniej Górze na Dolnym Śląsku. Sprawdzają zaświadczenia po powodzi, które były podstawą do otrzymania wsparcia po kataklizmie sprzed 2 lat. W faktach reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, jak przebiega ta kontrola?
3: Jak zapewnił mnie rzecznik jeleniogórskiego ratusza Marcin Ryłko, kontrola przebiega bez problemów i w pełnym porozumieniu. Nie mamy nic do ukrycia, usłyszałem. Agenci CBA kontrolują procedurę wydawania zaświadczeń powodziowych dla przedsiębiorców, o które ci występowali po powodzi z 2024 roku. Kontrola to efekt działań biura, które to prowadzi od kwietnia i dotyczy przestrzegania procedur podejmowania i realizacji decyzji dotyczących wsparcia przedsiębiorców. Jak przekazał rzecznik urzędu, w Jeleniej Górze wydano około 200 zaświadczeń dla podmiotów, które chciały ubiegać się o popowodziową pomoc.
2: Stuart KB, youtuber znany w sieci jako Stu, usłyszał dziś zarzuty. Dotyczą one rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z osobami poniżej 15 roku życia. W prokuraturze był reporter RMF FM Michał Radkowski. Jak youtuber zareagował na te zarzuty?
4: Nie przyznał się do winy, odmówił też składania zeznań ani przed, ani po zakończeniu przesłuchania, nie wyszedł do dziennikarzy, podobnie jak jego obrońcy. 34-latek do prokuratury przyjechał prosto z aresztu. Przypomnę, że trafił tam tydzień temu, potem jak sprowadzono go do Polski z Wielkiej Brytanii. Tam też był w areszcie, czekając na ekstradycję do kraju.
5: Prokurator jeszcze dziś skieruje wniosek do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa o utrzymanie stosowania tymczasowego aresztowania, który miał związek z poszukiwaniem podejrzanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wdrożeniem listu gończego oraz europejskiego nakazu aresztowania.
4: Mówi prokurator Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Sąd jutro ma podjąć decyzję o ewentualnym przedłużeniu aresztu dla Stu. YouTuberowi grozi 15 lat więzienia.
2: A teraz ważna informacja dla kierowców. Utrudnienia na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Między węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie zepsuty samochód blokuje lewy pas w kierunku Wrocławia. Za godzinę Iga Świątek rozpocznie spotkanie czwartej rundy turnieju WTA w Cincinnati z francuską Diane Paris. Łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem. Czarku, co wiemy o rywalce Polki?
6: Dzień dobry. Paris jest niecałe 2 lata młodsza od Świątek, ale jej kariera nie rozwija się tak dynamicznie. Dopiero w tym sezonie osiągnęła największy sukces w turnieju wielkoszlemowym. Awans do czwartej rundy Rolanda Garrosa, ale nijak ma się to do 4 wygranych Polki w paryskim turnieju. Do tej pory tenisistki zagrały ze sobą tylko raz, ponad 2 lata temu na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. I wtedy bardzo pewnie bez straty seta wygrała Iga Świątek. Jeśli Polka potwierdzi świetną dyspozycję, wydaje się, że dziś rezultat może być taki sam. Iga notuje w końcu serię 8 zwycięstw z rzędu, dzięki której wygrała turniej w Toronto. Oby tylko zmęczenie nie zaczęło dawać o sobie znać, bo wszystkie te spotkania zostały rozegrane w zaledwie 13 dni.
7: Pyszne fakty w RMF FM.
2: Na finał pyszne, bo polskie w Opolskiem. Jesteśmy w Głuchołazach. Słuchacze zaprosili nas do lodziarni Miód Malina. Na miejscu są Magdalena Wojton i Anna Kropaczek.
8: Jesteśmy w sercu lodziarni Miód Malina, bo jesteśmy w tym miejscu, gdzie te lody powstają.
9: Od razu zapytam, Justyno, co tak szumi, co tak huczy?
10: Teraz właśnie powstają nasze przepyszne lody krówkowe, a szumi frezer, który tak naprawdę jest odpowiedzialny za to wszystko.
9: I tam się miesza co? Jakie składniki?
10: Tam się miesza właśnie już gotową bazę mleczną ze wszystkimi dodatkami. W tym przypadku jest to krówka głuchołazka. Czekamy do osiągnięcia odpowiedniej temperatury i jeśli ją uzyskamy, będziemy wyciągać już gotowe lody.
8: Za chwilę one wyjadą tutaj po prostu.
10: Tu się dzieje magia, jednym słowem.
9: To chwilkę poczekamy.
10: Dobra. Dobra, mamy. Mamy osiągniętą temperaturę odpowiednią i teraz właśnie będziemy wyciągać nasze lody krówkowe.
9: A, otwierasz.
10: Otwieram.
9: Taki głaz?
10: Tak jest.
9: Płyną. Ale są puszyste. Chętnie spróbujemy.
8: Takie jedwabiste.
9: Tak, jedwabiste, puszyste.
8: Tak bym je określiła, smaku. Pyszne.
10: Tak, 100% naszej głuchołazkiej krówki.
8: Doskonałe.
9: Ocena
11: 11 na 10, wiadomo.
2: Relacje z naszej wizyty na Polszczyźnie znajdziecie na rmf24.pl i naszych mediach społecznościowych, a już za tydzień wielki finał naszej wakacyjnej akcji Pyszne po Polskie. Będziemy na Lubelszczyźnie.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów...
12: Czy tydzień w radiu RMF 24. Chiny zmagają się z bańką długu.
13: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
12: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
14: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
12: Już czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: RMF 80s Disco. Słuchacie RMF 80s Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM przy mikrofonie ponownie Ewa Kwaśny.
2: Zapraszam. Kto zyska, kto straci na zapowiadanych przez premiera Tuska zmianach w podatkach? Posłuchajcie, jak oceniają to eksperci. Kolejny pożar w rejonie Polany w Łosienicy, niedaleko Morskiego Oka w Tatrach. W Wałbrzychu zebrał się sztab kryzysowy w sprawie pumy, która grasuje w dolnośląskich lasach. Będzie też o ćwiczeniach specjalistycznych grup ratownictwa technicznego w wielkopolskim Węglewie. Zyska klasa średnia, stracą najbogatsi duże firmy. Żadnych zmian nie zobaczą najsłabiej zarabiający. Tak eksperci oceniają rządową zapowiedź zmian w systemie podatkowym. Drugi próg zostanie podwyższony, CIT dla firm będzie wyższy, ponadto większy podatek zapłacą najbogatsi. W faktach dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, kto najwięcej zyska na propozycji rządu?
3: Osoby zarabiające więcej niż kilkanaście tysięcy złotych brutto miesięcznie. Dolny próg, by w ogóle odczuć zmiany, to około 12 tysięcy złotych brutto.
4: Maksymalnie będzie to 300 zł miesięcznie, czyli 3600 zł rocznie. Tyle zyska każdy, kto zarabia od około 15 tysięcy złotych brutto wzwyż.
3: Wylicza główny doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczyk. Pytanie, czy to prawdziwa zmiana dla tak zwanej klasy średniej.
5: Jeżeli mieliśmy próg zamrożony przez te lata, gdybyśmy wzięli pod uwagę, że on powinien się przesuwać o tyle, o ile rośnie przeciętne wynagrodzenie co roku, to w tej chwili on powinien wynosić ponad 160 tysięcy złotych.
3: Mówił w radiu RMF24 ekonomista Marek Zuber z Akademii WSB Merito. Od lat nie zmieniała się także kwota wolna od podatku i na razie tak zostanie. Premier Donald Tusk przyznał, że ze względu na wydatki na zbrojenia w ciągu najbliższych 2 lat szanse na jej podniesienie są niskie.
2: Dolnośląski Sąd Koleżeński Koalicji Obywatelskiej na posiedzeniu, który właśnie ma się rozpoczynać, zdecyduje o partyjnej przyszłości Anny Konieczyńskiej. O działaczce zrobiło się głośno po ujawnieniu przez media nieprawidłowości dotyczących udzielania wsparcia na usuwanie skutków powodzi w 2024 roku. Na linii reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, czy Anna Konieczyńska zostanie wyrzucona z partii?
6: Dzisiejsza decyzja sądu ma być tylko formalnością. Usłyszałem od europosła Koalicji Obywatelskiej Dariusza Jońskiego, który podkreśla, że w tym przypadku inne, ewentualne decyzje będą podejmowały już odpowiednie służby.
7: Ja już bym zostawił to tylko i wyłącznie oczywiście wymiarowi sprawiedliwości. Jest prokuratura, która będzie badała tą sprawę albo już bada. Wiem, że CBA też badało nie tylko tą, ale też innych.
6: Według opozycji po aferze powodziowej do dymisji powinni podać się inni politycy.
8: Marszałkiem województwa jest przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego. To jest pytanie do pana marszałka. Jaki ma bałagan w swoim urzędzie?
6: Usłyszałem od posła PiSu Dariusza Stefaniuka. Tylko przypomnę, że w ubiegłym tygodniu Anna Konieczyńska została odwołana z funkcji wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
2: Kolejny pożar w rejonie Polany w Łosienicy, niedaleko Morskiego Oka w Tatrach. 3 strażaków i 3 ratowników TOPR-u doleciało w to miejsce śmigłowcem. 2 drony dostarczają wodę, którą polewane jest miejsce zarzewia ognia. Wczoraj strażacy prowadzili akcję gaśniczą w tym samym miejscu. Ogień pojawił się po uderzeniu pioruna.
0: Popołudniowe fakty RMF FM.
2: Posiedzenie sztabu kryzysowego w starostwie powiatowym w Wałbrzychu na Dolnym Śląsku. Powodem jest puma zauważona w tamtejszych lasach. Zdjęcie z fotopułapki, na którym widać zwierzę, zamieściło wczoraj Nadleśnictwo Świdnica. Na linii Beniamin Kubiak-Piłat. Na czym mają polegać działania służb?
9: Plan w pierwszej kolejności polega na sprawdzeniu terenu. Służby leśne, ratownicy GOPR oraz myśliwi przeprowadzą wspólny monitoring pod kątem odnalezienia twardych dowodów, takich jak tropy czy odchody w miejscach potencjalnego żerowania drapieżnika. Dopiero w przypadku fizycznego potwierdzenia śladów uruchomimy wcześniej skoordynowane procedury, mające na celu bezpieczne odłowienie zwierzęcia, informują przedstawiciele starostwa. Przypuszczenia dotyczące tego, że puma miałaby przebywać w okolicach Wałbrzycha, opierają się wyłącznie na opisach przekazanych przez zgłaszających. Na razie nie odnaleziono fizycznych śladów potwierdzających obecności zwierzęcia, ale każdy sygnał ma być szczegółowo weryfikowany. Władze powiatu i miasta Wałbrzych apelują do mieszkańców i turystów o zachowanie spokoju i rozwagę.
2: Do piątku potrwają ćwiczenia specjalistycznych grup ratownictwa technicznego w wielkopolskim Węglewie. Swoje umiejętności trenuje kilkudziesięciu strażaków. W planach są m.in. akcje ratunkowe podczas wypadków masowych.
10: Mamy dźwig w zderzeniu z samochodem osobowym. rolniczym, mamy kombajn rolniczy w zderzeniu z samochodem osobowym i mamy cysternę w zderzeniu z dwoma samochodami osobowymi. Oczywiście w środku każdego pojazdu są poszkodowani, których musimy jak najszybciej z tego pojazdu wydostać.
2: Opowiadała o ćwiczeniach Sylwia Godek z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkopolskim Węglewie. A w kolejnych faktach zajrzymy na korty w amerykańskim Cincinnati i sprawdzimy, jak Iga Świątek radzi sobie w meczu z francuską Diane Paris. Zapraszam o 18:00.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF 80s Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: Studia faktów RMF FM, a fakty o tej porze ma dla nas Ewa Kwaśny.
2: NFZ nie zgadza się na umorzenie kary finansowej wobec szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Chodzi o głośną sprawę zabiegu syna senatora Tomasza.

0: szaleńca. Nie będzie na razie przyspieszenia negocjacji członkowskich Ukrainy z Unią Europejską, donosi z Brukseli korespondentka RMF FM. Iga Świątek gra o ćwierćfinał w amerykańskim Cincinnati. Jej rywalką jest francuska Diane Parry. Narodowy Fundusz Zdrowia nie zgodził się na umorzenie kary finansowej wobec szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Chodzi o głośną sprawę zabiegu syna senatora Tomasza Lenca. Kontrola NFZ potwierdziła doniesienia medialne, że odbył się bez formalnej zgody i bez kolejki. Na lecznicę została nałożona kara w wysokości 134 tysięcy złotych. Z tymi faktami nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, czy placówka zapłaciła już karę?
1: Szpital zapłacił na razie połowę kwoty, bo NFZ zgodził się na rozłożenie kary na dwie raty. Jednocześnie, jak dowiedziałem się, dyrekcja placówki będzie próbować odzyskać te pieniądze bezpośrednio od lekarzy, którzy podjęli decyzję o wykonaniu zabiegu poza procedurą. Umożliwia to tak zwane rozliczenie regresowe. Okoliczności zabiegu cały czas wyjaśnia prokuratura. Śledczy wykorzystują m.in. wyniki wewnętrznej kontroli szpitala, która potwierdziła te nieprawidłowości. Przypomnę, że po tym, gdy ta sprawa wyszła na jaw, senator Tomasz Lenc został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej.
0: Na razie nie będzie przyspieszenia negocjacji członkowskich Ukrainy z Unią Europejską. Wspólnota ma zaczekać, aż Komisja Europejska przedstawi na unijnym szczycie w październiku nowe zasady rozszerzenia Unii. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Burginą. Kasiu, na czym ma polegać zmiany procedury przyjmowania nowych członków Unii Europejskiej?
2: Komisja Europejska chce zmienić zasady rozszerzenia tak, żeby po przyjęciu nowych członków wspólnota mogła nadal sprawnie funkcjonować. W tej propozycji mają się znaleźć zabezpieczenia, które ograniczą możliwość blokowania decyzji. Komisja chce ułatwić i przyspieszyć poszerzenie, natomiast państwa członkowskie Unii są bardzo ostrożne. Węgry nadal blokują otwarcie kolejnych działów, a Francja mówi, że przed przyjęciem nowych członków sama Unia musi się zreformować. Zresztą przed wyborami we Francji żadne decyzje w sprawie rozszerzenia nie zapadną. Także Polska podkreśla, że nie ma drogi na skróty.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem oraz burzami. Alerty dotyczą przede wszystkim południowo-wschodniej części kraju, a w nocy także pasa regionów od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem obowiązują w Małopolsce, Podkarpaciu oraz na południu województwa świętokrzyskiego. Temperatura maksymalna w tych regionach jutro może sięgać około 30 stopni Celsjusza. Szczegóły prognozy mamy na rmf24.pl.
3: Kibicujemy naszym tenisistkom.
0: Iga Świątek gra z francuską Diane Parry. Stawką pojedynku awans do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Cincinnati. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM obserwuje to spotkanie.
4: Dobry.
0: Dzień dobry, Patryku. No i jak sytuacja na korcie?
4: No, pierwszy set zakończony zgodnie z naszymi oczekiwaniami, takimi myślę przemyśleniami kibiców. 6-3 dla Polki. Dość dobra gra. W końcówce tego pierwszego seta Diane Parry się jeszcze tam postawiła i w tym ostatnim gemie długo nie dawała Idze Świątek zdobyć tego decydującego 6 punktu, ale w końcu udało się to zrobić. Teraz trwa już drugi set, pierwszy punkt dla Diane Parry. Teraz Iga Świątek serwuje i ma szansę na to, by doprowadzić do wyrównania. Także na razie mecz pod kontrolą.
0: A my w dalszym ciągu oczywiście mocno trzymamy kciuki. Z Patrykiem połączymy się w faktach za godzinę. Jak co środę zapraszamy na teren wojskowy w Radiu RMF 24. W naszym gdańskim studiu na stanowisku jest już komandor, porucznik rezerwy Maksymilian Dura. Dzień dobry, witamy.
5: Dzień dobry, witam.
0: O czym dziś usłyszymy?
5: No dzisiaj wyjaśnimy, czy wicher, huragan i burza rzeczywiście odstraszą Rosjan. Czym różnił się prezydent Macron w Paryżu 14 lipca od prezydenta Nawrockiego w Warszawie 15 sierpnia oraz zaprosimy do podziwiania polskich Amazonek w siedzibie diabła Boruty. A to wszystko w terenie wojskowym Radia RMF 24, który zaczniemy zaraz po faktach RMF FM.
0: Zapowiada się bardzo ciekawie. Teren wojskowy w Radiu RMF 24 potrwa do 19. Gorąco polecamy. Dziękujemy, panie komandorze. Nowe fakty w RMF FM już za godzinę. Zapraszam w imieniu Marleny Chudzia.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

RMF On. Mają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80's Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: Tymczasem zapraszamy do posłuchania faktów, a temat dla nas Marlena Chudzio.
2: Dzień dobry. Do Jasionki dotarł kolejny transport Polaków rannych w wypadku na Węgrzech. Dziś to już ostatnia tura powrotów. Iga Świątek wygrała w Cincinnati z francuską Diane Paris i awansowała do 1/4 turnieju. W faktach też kosmiczna sztuka, a dokładnie sztuka z Ziemi, ale eksportowana na Księżyc. Kolejna grupa poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech wróciła do kraju. Po południu na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce wylądował 4. i ostatni dziś samolot z 3 rannymi osobami na pokładzie. Łącznie do kraju wróciło dziś 12 Polaków. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń. Dzień dobry, Michale. Kiedy zaplanowano kolejne transporty?
3: Najprawdopodobniej w piątek samolot lotniczego pogotowia ratunkowego poleci do Debreczyna po kolejnych 2 rannych, których stan zdrowia się

0: poprawia.
1: Trzy osoby w stanie ciężkim bądź bardzo ciężkim, nie będzie możliwości transportu dla tych osób w tym tygodniu. To jest informacja zarówno od węgierskich i polskich lekarzy.
0: Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu do Polski wrócą także ciała 12 ofiar tragicznego wypadku. Trwa identyfikacja ofiar. Później węgierskie służby przeprowadzą jeszcze ostatnie badania. Dopiero po nich będzie mogła zostać wydana zgoda na transport ciał do Polski. Organizacją transportu ma zająć się wojewoda podkarpacka.
2: Kilkanaście bolończyków ze szczecińskiego schroniska ma wreszcie szansę na prawdziwy dom. 2,5 roku temu psy zostały interwencyjnie odebrane z pseudohodowli. O szczegółach tej sprawy reporterka RMF FM Anna Pałamar. Dlaczego to trwało tak długo?
3: Dopóki sytuacja prawna bolończyków nie została rozstrzygnięta, psy nie mogły zostać adoptowane ani nawet wysterylizowane. Teraz postępowanie zostało umorzone z powodu złego stanu zdrowia właścicielki. Ewa Mrugowska, kierowniczka schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie, mówi wprost, spory dotyczące żywych stworzeń nie mogą ciągnąć się latami.
4: Wszyscy szczecinianie płacili za utrzymywanie tych zwierząt przez 2,5 roku. Chociaż można było te sprawy załatwić naprawdę bardzo szybko. Można było zabrać prawa własności, nie trzeba było czekać, aż kobieta się rozchoruje i po prostu nie będzie w stanie nawet odpowiadać za swoje czyny. Wszystkie sprawy dotyczące takich pseudohodowli czy własności zwierzęcia, wynikające właśnie z ustawy o ochronie zwierząt, naprawdę one trwają latami. To jest chore.
3: Władze schroniska szacują, że koszt utrzymania bolończyków wyniósł ponad 400 tysięcy złotych. Pierwsze psy trafiły już do nowych domów.
2: Iga Świątek melduje się w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Cincinnati. Polka pokonała Diane Paris. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM ponownie w faktach.
5: Jestem.
2: Francuska była w stanie przeciwstawić się naszej zawodniczce tylko w krótkich fragmentach spotkania.
5: Tak, no to prawda. Głównie gdy już docieraliśmy do końca pierwszego czy drugiego seta. Wtedy Paris potrafiła wznieść się na nieco wyższy poziom gry i jeszcze powalczyć o przedłużenie spotkania tej pierwszej czy drugiej partii. Ale Świątek całkowicie kontrolowała wydarzenia na korcie. Wynik 6-3, 6-3 i już po raz 30 w karierze Polka awansowała do ćwierćfinału turnieju rangi WTA 1000. Przypomnę, że wyżej w hierarchii są tylko i wyłącznie te cztery najważniejsze imprezy wielkoszlemowe. No a w ćwierćfinale nasza tenisistka zagra z Jeleną Rybakiną albo Dianą Schneider.
6: Fakty nie z tej ziemi.
2: Dzieła 50 tysięcy artystów z całego świata zostaną wysłane na Księżyc w ramach projektu Lunar Codex. Na Srebrnym Globie ma powstać pozaziemskie archiwum. Do kosmicznej galerii trafią m.in. prace łodzianki Darii Solar, które zostaną zapisane na niklowych dyskach.
7: Te dyski wyglądają jak malusieńkie płyty CD i one są zgromadzone jakby na takiej jednej dużej płycie CD. Są takie malusieńkie dyski w tej technologii Nanofish. Na których są to zminiaturyzowane na przykład 2x3 mm czy 2x5 mm te obrazy lub cały tekst i tych dysków jest bardzo dużo i one są jakby ściśnięte w taką malusieńką paczuszkę wielkości dosłownie takiego pudełka jak pudełko do płyt CD i one są przykręcone do boków lądowników.
2: Start misji planowany jest jeszcze na ten rok. A propos Księżyca, na rmf24.pl możecie zobaczyć zdjęcie nowego krateru na ziemskim satelicie. Przeczytacie tam też historię jego powstania.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Marek, radio RMF 24.
9: Chiny zmagają się z bańką długu.
10: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
8: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
11: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
8: Już czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: RMF 80s Disco.
1: This is CCCP. Made in Russia.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Haja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80's Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: Marlena Hudża.
2: Na początek zakład przetwarzania odpadów w Chlewnicy, w Pomorskiem. To tam od kilku dni strażacy walczą z dużym pożarem. W faktach także wspomnienia o zmarłej uczestniczce Powstania Warszawskiego, Wandzie Traczyk-Stawskiej. W stolicy wystawiono księgę kondolencyjną. A w faktach sportowych skład reprezentacji naszych siatkarek na Mistrzostwa Europy. Do rana potrwa dogaszanie hałdy śmieci na terenie zakładu przetwarzania odpadów w Chlewnicy w Pomorskiem. Strażacy prowadzą tam akcję już od 5 dni. Sprawę śledzi reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co dzieje się teraz na miejscu i co już wiadomo o skali strat?
3: Na miejscu zostało już 9 zastępów straży pożarnej. W kulminacyjnym momencie pracowało tam ponad 200 strażaków. Działania skupiają się teraz na ogromnej hałdzie pozostałości po sortowaniu odpadów. Ma około 100 metrów szerokości i 200 długości, jest cały czas przelewana wodą. Prokuratura wszczęła postępowanie dotyczące tego pożaru. Na miejscu odbyły się dziś oględziny. Prokurator Joanna Gorczycka z prokuratury rejonowej w Lęborku przekazała mi, że pokrzywdzony wycenił wstępnie szkody na kilkadziesiąt milionów złotych. I właśnie między innymi ze względu na skalę sprawy materiały zostały przekazane do prokuratury okręgowej w Słupsku z wnioskiem o przejęcie postępowania.
2: Czterolatek sam boso błąkał się w pobliżu ekspresowej 17 w powiecie garwolińskim na Mazowszu. Chłopca zauważył mężczyzna, który zaalarmował policjantów. Mundurowi zaopiekowali się dzieckiem i odnaleźli jego dom. Matka czterolatka przyznała, że nie zauważyła, że syn sam wyszedł z domu. Kobieta była trzeźwa. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego.
4: Fakty i ludzie.
2: Mieszkańcy Warszawy wpisują się do księgi kondolencyjnej poświęconej zmarłej uczestniczce Powstania Warszawskiego, Wandzie Traczyk-Stawskiej. Księga została wystawiona przy cmentarzu powstańców Warszawy. Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat. Po wojnie pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnościami.
5: Pierwsze duże moje spotkanie z panią Wandą

0: dotyczyło szkolenia dla nauczycieli, które prowadziłam i zaprosiliśmy panią Wandę jako specjalnego gościa, która też złapała bardzo taki żywy, bardzo otwarty kontakt z nauczycielami. Nie była tylko tym pomnikiem historii.
1: Co powiedziała?
0: Powiedziała, że nauczyciel musi mieć czas na to, żeby pośmiać się z dziećmi, na to, żeby przeczytać książkę, ale też musi mieć pieniądze, żeby iść do teatru. Bardzo dbała o to, aby zawód nauczyciela był odpowiednio chroniony, odpowiednio szanowany w społeczeństwie, ale żeby też nauczyciele sami mieli świadomość tego, jak ważną i wyjątkową pracę wykonują.
2: Wspomina Olga Szymańska-Snopek z Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy. Rozmawiał z nią nasz reporter Michał Dobrołowicz. Sylwetkę Wandy Traczyk-Stawskiej przypominamy też na rmf24.pl. W Łodzi wakacyjna kumulacja prac drogowych. Remontowanych jest kilkanaście kluczowych ulic, co powoduje duże korki i utrudnienia dla kierowców oraz pasażerów komunikacji miejskiej.
3: Teraz mamy tak, Piotrkowska, Wróblewskiego, Pabianicka, Bandurskiego, Jana Pawła, Palki.
4: Arysztenfelda, Rolnicza, nie można się dostać z Hojen. Na Kurczakach jest taki korek, że jest dramat.
5: Gorzej troszeczkę od tej strony Redkini, Teofilowa. Z tamtej strony, jak ktoś przyjeżdża do mnie tutaj do centrum, to każdy narzeka.
4: Tutaj nie ma logiki. Nie można rozkopywać równoległych ulic, które są kluczowe dla miasta.
6: Godzina jazdy tramwajem to tak trochę słabo, nie? Zamiast 20 minut, jak mam jechać, to jadę godzinę.
3: Czy dlatego pan się przesiadł na rower?
7: Jak załatwiam sprawy w mieście, to rowerem jest 100 razy szybciej.
2: Ze zdenerwowanymi mieszkańcami rozmawiała dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
2: A teraz fakty sportowe i Patryk Serwański.
10: Znamy skład reprezentacji siatkarek naruszające w piątek Mistrzostwa Europy. W porównaniu do zeszłorocznych Mistrzostw Świata 5 zmian w waszej drużynie. Trener Lavarini jednak na powołaniami nie zaskoczył. Trudno mówić tutaj o jakichś kontrowersjach.
11: Patrząc na tą czternastkę, która została dzisiaj ogłoszona, widzę te najsilniejsze zawodniczki, które mogłyby wziąć udział w tegorocznych Mistrzostwach Europy. Oczywiście pomijam te aspekty zdrowotne, które wykluczyły część siatkarek.
10: Mówiła komentatorka Polsatu Sport Joanna Kaczor-Bednarska. Polki pierwszy mecz turnieju rozegrają w sobotę. W Stambule zmierzą się z Węgierkami. W grupie czekają także Turcja, Niemcy, Słowenia i Łotwa. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Cincinnati. Pokonała bez większych problemów francuskie Dion Paris 6-3, 6-3. Teraz Polka czeka na kolejną rywalkę. Poprzeczka na pewno pójdzie w górę. Ze Świątek w ćwierćfinale zagra albo Jelena Rybakina, albo Diana Schneider. Ich mecz jeszcze się nie rozpoczął. Jeszcze pewnie kilkadziesiąt minut oczekiwania. A Nick Kyrgios został tymczasowo zawieszony. Miał pozytywny wynik testu antydopingowego. Wykryto u niego kokainę. Próbkę pobrano podczas turnieju tenisowego na Majorce w czerwcu. Popełniłem ogromny błąd i biorę za to odpowiedzialność, napisał w mediach społecznościowych australijski tenisista. Szymon Zapoła podpisał nowy kontrakt z Energą Treflem Sopot. Koszykarz po wygaśnięciu poprzedniej umowy długo analizował sytuację na rynku transferowym, ale przekonał go do projektu nowy trener Trefla, Krzysztof Roszyk.
12: Bardzo spodobał mi się pomysł na wykorzystanie mnie w zespole i myślę, że jest to idealna sytuacja dla mnie, aby rozwinąć się jako zawodnik i zrobić kolejny krok w mojej karierze.
10: A Zapoła trenuje obecnie z reprezentacją Polski, która jeszcze w sierpniu rozegra dwa mecze eliminacji Mistrzostw Świata, a dziś biało-czerwoni zameldowali się w Sarajewie. Jutro zagrają towarzysko z Bośnią i Hercegowiną.
9: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
13: Koniec zimnej wojny. Hymny wolnościowe.

kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF 80s Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: Woła i przedstawia Marlena Chudzia.
2: Polonia na Węgrzech wspiera poszkodowanych w wypadku autokarowym. Rodziny rannych opowiadają o życzliwości i udzielonej pomocy. Skansen w Sanoku, w którym w weekend doszło do pożaru, wznawia działalność i ma już plany odbudowy. W faktach sportowych sporo informacji dla fanów piłki nożnej, a na początek aktualne informacje z dróg. Jedna osoba została ranna na A2 w pobliżu MOP-u Brwinów Północ na Mazowszu. Samochód potrącił tam pieszego. Zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Bus zderzył się z samochodem na trasie S8 w Warszawie. Nie ma informacji o rannych. Do wypadku doszło między węzłami Wisłostrada a Marymącka. Zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Poznania. Polscy śledczy przeprowadzili pierwsze przesłuchanie pasażerów autokaru, którzy wrócili z Węgier do kraju. W szpitalach Egerze i Miszkolcu nadal pozostaje 5 najciężej rannych osób. Część z nich w piątek może zostać wypisanych. Jak przyznają poszkodowani i ich rodziny, w pierwszych chwilach po niedzielnym wypadku pomogli im działacze Polonii.
3: To, co robi Polonia na Węgrzech, to jest niesamowite. Oni sami się organizują i sami tu przyjeżdżają i sami po prostu tłumaczą, co lekarze mówią, jak ludzie byli na dole, dopiero co przyjechali z wypadku, to właśnie był ten ksiądz. Jest pani, która prowadziła kilkadziesiąt lat biuro podróży w Egerze tutaj i ona zobaczyła w wiadomościach, co się działo i to ona sama tutaj przyjechała po prostu, żeby pomóc i tłumaczyć, bo nie było tutaj zupełnie nikogo.
2: Opowiadała pani Karolina, której rodzice ucierpieli podczas wypadku na Węgrzech. Największy w Polsce skansen w Sanoku od jutra znów będzie otwarty dla gości. Popularną atrakcję zamknięto po niedzielnym pożarze, który strawił między innymi bardzo cenny XVII-wieczny kościół. W miejscu spalonej świątyni może stanąć inny drewniany kościół, przyznaje Marcin Krowiak, dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego.
4: W pierwszym kierunku jako muzealnicy patrzymy w stronę tą, aby pozyskać obiekt, który mógłby być przeniesiony tutaj na teren muzeum, ale również bierzemy pod uwagę rekonstrukcję tego obiektu. Poza tym mamy ogromne doświadczenie w rekonstrukcjach, bo braliśmy udział w rekonstrukcji dachu synagogi, która jest w Muzeum Żydów Polskich w Warszawie. Na terenie muzeum jest rekonstrukcja Rynku Galicyjskiego, jest rekonstrukcja synagogi.

0: słońca. Także to doświadczenie ogromne też w tym temacie posiadamy.
1: Pieniądze na nowy obiekt obiecuje samorząd Podkarpacia. Do muzeum zgłaszają się też prywatni darczyńcy. Zofia i Nikodem to najbardziej popularne imiona nadawane dzieciom w pierwszej połowie tego roku. Na świat przyszło ponad 2160 Zoś i ponad 2660 Nikosiów. Wśród dziewczynek popularność zyskują imiona Hanna i Oliwia, a wśród chłopców Jan i Franciszek. Cały ranking popularnych imion mamy na rmf24.pl. Sprawdźcie, co jest w modzie.
2: Taki jest świat. Takie są fakty.
1: Teraz o kosztach szczęścia. Z ikonicznej grobli olbrzyma w Irlandii Północnej wyciągnięto właśnie ponad 10 tysięcy monet. Jak się tam znalazły?
3: Przez lata zwiedzający to popularne turystyczne miejsce zostawiali za sobą monety pochodzące z wielu krajów świata. Jak to w takich przypadkach bywa, na szczęście. Ze szczelin między graniastymi bazaltowymi kolumnami usunięto aż 20 kg monet. Eksperci alarmują, pęczniejące i korodujące kawałki metalu powodują mikropęknięcia w skale, bezpowrotnie niszcząc ten unikalny, wpisany na listę UNESCO cud natury. Strażnicy rezerwatu apelują do turystów: zachowajcie drobne w kieszeni, a monety zostawiajcie w skarbonkach, które zbierają datki na cele konserwatorskie.
1: O czym z Londynu informował nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: A teraz Patryk Serwański i fakty sportowe.
5: Raków Częstochowa z nowym obrońcą. Szwed Arvid Brorson ostatnio grał we włoskiej Serie B w drużynie Moncy, teraz dołącza do częstochowskiego klubu. Raków na razie zamyka tabelę Ekstraklasy, ale ciągle walczy o europejskie puchary. Jutro zaczyna ostatnią rundę eliminacji Ligi Konferencji i to będzie dwumecz z Hajdukiem Split. W Lidze Konferencji także Górnik Zabrze walczący z AS Monaco, a za to w Lidze Europy jutro eliminacyjny mecz Lecha Poznań z FC Tyn. W ekipie kolejorza problemy, uraz Michaela Iszaka, do tego Terry Jegbe i Yannick Agnero długo czekali w Afryce na przedłużenie wiz.
6: Terry
5: dziś wrócił, był na treningu, ale tylko biegał. Janika nie widziałem od 10 dni. Ma być w Poznaniu późnym popołudniem. Obaj będą w szerokim meczowym składzie, ale już wy musicie pospekulować, ile czasu mogą spędzić na boisku, no skoro nie byli z nami przez tak długi czas. Tak mówił przed południem trener Lecha Nils Frederiksen. Będzie także pojedynek Jagiellonii Białystok z gruzińską drużyną Iberia Tbilisi. Piłkarze Atletico Madryt zaczynają nowy sezon. Rywalem Malaga drużyna Atletico latem solidnie wzmocniona. Czy zatem piłkarze trenera Diego Simeone będą w stanie rzucić wyzwanie FC Barcelonie i Realowi Madryt?
7: Grimaldo, no to są piłkarze, którzy mogą na Metropolitano zagrać jeszcze lepiej niż w swoich poprzednich klubach, więc Atletico te 85 do 90 punktów zdobędzie. Na co to wystarczy, to w tej chwili trudno powiedzieć.
5: Uważa Leszek Orłowski z Kanal Plus Sport. Dodam, że w wyjściowej 11 Atletico jest Arnau Ortiz. Jeszcze rok temu biegał po pierwszoligowych boiskach w barwach Śląska Wrocław, a teraz La Liga, Atletico i pierwszy skład.
4: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
8: GIS, radiowy znak jakości doskonałej zabawy, znany poza granicami Polski.
9: RMF 80's Disco.

0: przykład.
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Słuchasz Polskie Przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie Przeboje. Polski Rock. PRL. Polski Hip-Hop. Polska Alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: eksperci od ekonomii przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
1: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF 80's Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszamy na te najświeższe fakty o 22.
2: Progi podatkowe do zmiany. Taki plan ma rząd, który dziś przedstawił szczegóły. Polska prokuratura chciałaby prowadzić śledztwo w sprawie wypadku na Węgrzech. W faktach o 22 wrócimy też do apetycznych wspomnień, pysznych, bo polskich.
3: Mamy masło na pewno nasze, mamy tradycyjny ser smażony.
2: Odwiedziliśmy z naszą akcją Opolszczyznę. Od przyszłego roku drugi próg podatkowy ma wzrosnąć ze 120 do 130 tysięcy złotych. Pojawi się jednak dodatkowy, pośredni próg dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. Stawka PIT będzie wynosić 24%. Szczegóły zna dziennikarz redakcji ekonomicznej Igor Skrzypek.
4: Zgodnie z planem rządu zyska tak zwana klasa średnia. Osoby z zarobkami na poziomie minimum kilkunastu tysięcy złotych brutto miesięcznie. Obecnie po przekroczeniu rocznych zarobków na poziomie 120 tysięcy złotych wpadamy w drugi próg 32%.
5: Stawka 32% będzie obowiązywała powyżej 150 tysięcy złotych, natomiast do 130 tysięcy złotych obowiązującą stawką będzie nadal 12%. Wprowadzamy dodatkową stawkę.
4: Zapowiada minister finansów Andrzej Domański, no ale wszystko musi się zrównoważyć. Dlatego będą podwyżki innych podatków. CIT dla firm z przychodami powyżej 50 milionów euro będzie wynosić nie 19%, lecz 22%. Do tego podwyżka daniny solidarnościowej, czyli dodatkowego podatku dla najlepiej zarabiających powyżej miliona złotych rocznie. To na razie plan. Potrzebna będzie jeszcze zgoda prezydenta.
2: Polska prokuratura chce przejąć od Węgier śledztwo w sprawie tragicznego wypadku polskiego autokaru, w którym zginęło 12 osób. Wniosek o przejęcie ścigania ma trafić do ministra sprawiedliwości, zapowiada Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie.
6: Zarówno podejrzany, z informacji uzyskanych już oficjalnie z prokuratury rejonowej w Miszkolcu, jak i wszyscy pokrzywdzeni są obywatelami polskimi. Dlatego też w naszym przekonaniu istnieje po naszej stronie interes wymiaru sprawiedliwości, by przejąć to śledztwo.
2: Jeśli polski minister sprawiedliwości dostanie zgodę od węgierskiego, prokuratorzy z Krosna dostaną wszystkie materiały ze śledztwa. Przejmą też aresztowanego kierowcę, który na Węgrzech usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy. A teraz w faktach informacja sprzed chwili. Dolnośląski Sąd Koleżeński Koalicji Obywatelskiej wykluczył Annę Konieczyńską z partii. Decyzja ma związek z ujawnieniem medialnych doniesień dotyczących nieprawidłowości w udzielaniu wsparcia w usuwaniu skutków powodzi w 2024 roku. Temat wycieku danych medycznych 19 milionów Polaków powróci jutro w porannej rozmowie w RMF FM. Gościem Piotra Salaka będzie Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji. Zachęcam, byście zadali też swoje pytania za pomocą formularza, który mamy na rmf24.pl.
7: Fakty RMF FM na widelcu.
2: Kolejna odsłona naszej wakacyjnej akcji Pyszne, bo polskie już za nami. Dziś byliśmy na Opolszczyźnie. W Izbicku odwiedziliśmy rodzinną serowarnię. Jedliśmy m.in. ser strzelecki wędzony, który zdobył brązowy medal Pucharu Świata Serów w Brazylii. Ale było też wiele innych smakołyków.
3: Mamy

0: masło na pewno nasze. Mamy tradycyjny ser smażony, który u nas najczęściej się akurat robi z kminkiem, ale mamy alternatywę z cebulą, jeszcze jest i bez dodatków.
1: Pamiętam taki ser smażony, moja babcia robiła też.
0: Moja babcia też go robiła, stąd właśnie mam przepis.
1: Jak się zaczęła ta przygoda?
0: Mieliśmy tylko kury, mieliśmy jajka, a chcieliśmy robić coś naturalnego jeszcze dla siebie dodatkowo. Zaczęliśmy po 5 litrów mleka od rolnika ze sprawdzonego źródła przywozić, a później tak się znajomym spodobało, że stwierdziliśmy, że chyba spróbujemy po prostu robić to zawodowo, przynajmniej ja na początku sama.
1: I kupiliście Państwo krowę.
0: Kupiliśmy krowę, tak. Były takie wymogi, że trzeba było mieć 50% surowca swojego, więc kupiliśmy krowę i tak do nas przyjechała.
2: Teraz krów jest już 14. Z Mirelą, która wraz z mężem prowadzi serowarnię Wiejskie Dobroci, rozmawiała Anna Kropaczek. A za tydzień akcja Pyszne bo Polskie na Lubelszczyźnie.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
2: Ostatnie wieczorne fakty sportowe i Patryk Serwański.
5: Cztery mecze trwają w eliminacjach piłkarskiej Ligi Mistrzów. To już jest decydująca runda. Z asystą Tomasz Puchacz. Jego Sabach Baku remisuje 1-1 z HPL-em Berszewa. 1-1 także w meczu Slovana Bratysława z Celje. Bodo Glimt prowadzi teraz 2-0 z NEK Nijmegen. Celtic Glasgow też 2-0 z LASK Linz. Nasze kluby powalczą jutro w eliminacjach Ligi Europy i Ligi Konferencji. Na tym wyższym poziomie Lech Poznań kontra FC Tyn i Jagiellonia Białystok kontra Iberia Tbilisi. W lidze konferencji Górnik Zabrze powalczy za AS Monaco, Raków Częstochowa z Hajdukiem Split.
6: Mogę powiedzieć, że jakbym mógł wybrać, to naprawdę najlepszego przeciwnika dostałem pod względem osobistym.
5: To Chorwat z Rakowa Fran Tudor. Latem 2019 roku rozwiązał kontrakt z Hajdukiem, chciał szukać nowych wyzwań, pół roku później trafił do Częstochowy, no i w barwach Rakowa rozegrał już 255 meczów. W Cincinnati deszcz, Jelena Rybakina i Diana Schneider nie mogą rozpocząć swojego meczu. Przypomnę, na zwycięszczenie tego pojedynku w ćwierćfinale tego turnieju czeka już Iga Świątek. Wielkimi krokami zbliża się memoriał Kamili Skolimowskiej. To impreza od lat zaliczana do Diamentowej Ligi, czyli do grona najważniejszych lekkoatletycznych mitingów świata. To także szansa, by zobaczyć w akcji największe gwiazdy światowej i polskiej lekkiej atletyki, także naszych medalistów niedawnych Mistrzostw Europy.
7: No ja uwielbiam startować na memoriale, zresztą też bardzo lubię to, kiedy rozmawiam z innymi zawodnikami, zresztą tutaj też rozmawiam na Mistrzostwach Europy i wszyscy nie mogą się doczekać już tego startu, mówią, że to jest ich ulubiony start, także myślę, że to jest pewien powód do dumy po prostu i ja się cieszę, że mamy takie zawody w Polsce, na które każdy chce przyjeżdżać.
5: Tak mówiła Natalia Bukowiecka, memoriał to dwudniowa impreza, sobota to zawody na rynku w Katowicach, w niedzielę na Stadionie Śląskim w Chorzowie.
4: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
8: Na dobry wieczór. Też powiedziałbym szczerze na...
9: Słuchacie stacji RMF 80's Disco.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 80's Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, który przedstawia Marlena Chudzia.
2: Anna Konieczyńska nie jest już członkinią Koalicji Obywatelskiej. Wieczorem decyzję podjął sąd koleżeński partii. Co dalej z popularnym youtuberem Stu? Prokuratura będzie chciała przedłużenia aresztu dla 34-latka. Mein Kampf, manifest Adolfa Hitlera na wystawie w księgarni. To wywołało skandal w Londynie. Anna Konieczyńska została wykluczona z Koalicji Obywatelskiej. Zdecydował o tym Dolnośląski Sąd Koleżeński Partii. Przypomnę, zgodnie z doniesieniami, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, którą kierowała Konieczyńska, w ramach wsparcia na usuwanie skutków powodzi w 2024 roku miała z naruszeniem przepisów udzielić preferencyjnej pożyczki mężowi kobiety. W faktach z tymi informacjami reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, jak partia argumentuje tę decyzję?
3: Konieczyńska zdaniem regionalnych władz partii miała naruszyć obowiązki członka ugrupowania, czym naraziła na szwank dobre imię Koalicji Obywatelskiej. Sama Konieczyńska nie stawiła się dziś na posiedzeniu partyjnego sądu, zawnioskowała o odroczenie posiedzenia, jednak ten wniosek został odrzucony. Wyrok nie jest prawomocny, kobieta może się jeszcze od niego odwołać do krajowych władz Koalicji Obywatelskiej.
2: Prokuratura wnioskuje do sądu o przedłużenie aresztu dla Stu, popularnego youtubera, który dziś usłyszał zarzuty. 34-latek jest podejrzany w tak zwanej aferze Pandora Gate. Zarzuty dotyczą rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia.
4: Zarzuty, które zostały ogłoszone podejrzanemu, dotyczą czynów, których miał się dopuścić w okresie od sierpnia 2015 roku do sierpnia 2018 roku. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień, zakomunikował, że złoży wyjaśnienia po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego.
2: Relacjonował tuż po przesłuchaniu youtubera rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. Jutro sąd ma podjąć decyzję o ewentualnym przedłużeniu aresztu dla Stu. Mężczyźnie grozi 15 lat więzienia.
5: Aktualny obraz faktów.
2: Ostatnia 35-osobowa zmiana polskich strażaków jutro poleci z Warszawy do Madrytu, aby pomóc w gaszeniu pożarów. Będą oni działać w rejonie Castilla La Mancha w środkowej części Hiszpanii. Sytuacja pożarowa nadal jest tam bardzo trudna. Pogarsza ją temperatura sięgająca 40 stopni i brak opadów. 103 ukraińskich żołnierzy wróciło z rosyjskiej niewoli. O wymianie jeńców ze stroną rosyjską poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wśród żołnierzy, którzy wrócili do ojczyzny, są obrońcy Mariupola, którzy walczyli w tym mieście w 2022 roku. To już 77. wymiana jeńców pomiędzy Rosją a Ukrainą od początku pełnoskalowej inwazji. Książka Mein Kampf, napisana przez Adolfa Hitlera, usunięta z księgarni w Londynie. Jak donosi nasz korespondent Bogdan Frymorgan, jej pojawienie się w witrynie i na półkach wywołało natychmiastowy sprzeciw mieszkańców.
6: Księgarnia specjalizująca się w literaturze arabskojęzycznej umieściła kilka egzemplarzy Mein Kampf na wystawie. Jej obecność w tak wyeksponowanym miejscu natychmiast wywołała protesty ze strony organizacji społecznych, przedstawicieli społeczności żydowskiej oraz lokalnych mieszkańców. Książka Hitlera stanowi fundament ideologiczny Holokaustu, a pojawienie się jej na półkach księgarni uznano za formę prowokacji i braku wrażliwości. Po protestach książkę wycofano ze sprzedaży. Niesmak jednak pozostał.
2: Taniec opanował Poznań. Do piątku potrwają tam warsztaty pod hasłem Dancing Poznań. To zajęcia dla wszystkich, nie tylko dla tych, którzy marzą o zawodowym tańczeniu.
7: Nie tylko poznają choreografię, ale również jakby sposób pracy z ciałem, z myślą, z uczuciem. Tak są te różnorodne podejścia do ruchu, że tu przez taniec można bardzo wiele zdobyć, osiągnąć, wyleczyć się, może nawet traktować to jako rehabilitację.
2: Mówiła RMF Max organizatorka Ewa Wycichowska. Przygoda z tańcem.

0: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: słuchacie RMF 80s Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: A siebie i zapraszam na fakty o północy, które przedstawia Marlena Chudzio.
2: Uwaga na burze. Powiemy, gdzie tej nocy obowiązują alerty pogodowe. Kolejni poszkodowani w wypadku na Węgrzech wrócili wczoraj do Polski. W piątek prawdopodobnie dotrą kolejni poszkodowani. Wiemy też o szale na pączki. Nie w tłusty czwartek, tylko teraz w wakacje w Dolomitach. Południowo-zachodnia Polska. To tam można spodziewać się dzisiejszej nocy intensywnych burz. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia. W pasie od Opola przez łódzkie, część Mazowsza i Lubelszczyzny obowiązują alerty pierwszego stopnia. Za to w Małopolsce i na Podkarpaciu synoptycy informują o upałach, które odczujemy zwłaszcza po południu. Jutro może odbyć się kolejny transport Polaków rannych w wyniku wypadku na węgierskiej autostradzie. Obecnie w szpitalach pozostaje 5 najciężej rannych osób. Stan dwóch się poprawia. Wczoraj do kraju samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego wróciło 12 osób.
3: Samolotowy zespół transportowy, jest to załoga złożona z dwóch pilotów oraz z lekarzy, anestezjologów lub lekarzy medycyny ratunkowej oraz pielęgniarzy, pielęgniarki, które są przygotowani do tego, żeby realizować specjalistyczny transport z możliwością wykonywania potencjalnie opieki nad pacjentem nawet wymagającej intensywnej terapii. Można powiedzieć w taki sam sposób jak w oddziale intensywnej terapii.
2: O akcję opowiadał Marcin Podgórski, dyrektor lotniczego pogotowia ratunkowego. Ze względu na problemy z oddychaniem części pacjentów lot musiał odbywać się na bardzo niskim poziomie, tak aby ciśnienie w kabinie było zbliżone do tego panującego na ziemi. Mężczyzna, który w Częstochowie na jednej z głównych ulic Śródmieścia kilkukrotnie ugodził nożem swoją byłą partnerkę, trafił na 3 miesiące do aresztu. 37-latek usłyszał 2 zarzuty. Jeden dotyczy usiłowania zabójstwa kobiety i spowodowania u niej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Drugi to fizyczne i psychiczne znęcanie się. 31-latka z ranami kłutymi szyi i klatki piersiowej jest w szpitalu.
4: Wieczorne fakty RMF FM.
2: Nad Polską będzie w najbliższych dniach pojawiać się sporo sojuszniczych samolotów. To element ćwiczeń w ramach operacji Eastern Sentry. Ćwiczenia były planowane i nie powinny wzbudzać obaw, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Druga połowa sierpnia to czas, kiedy szczególnie wyraźnie widać ruch na rynku wynajmu, zwłaszcza w miastach akademickich. Zdaniem eksperta Marka Wielgo z Get Home, sierpień to dobry czas na poszukiwanie lokum przez studentów i nie warto wstrzymywać się do września. Jak mówił na antenie RMF24, nie widać tendencji drastycznego skoku cen.
5: Ja akurat bazuję na danych Adradar Unirepo, czyli przeszukiwarki portalu nieruchomości, które publikuje dane mówiące o liczbie ofert unikalnych. I ta w największych miastach, w tych miastach akademickich jest wciąż wyższa niż rok temu. Są pewne wyjątki, oczywiście Łódź czy Poznań, gdzie obserwujemy spadek, ale tak czy siak jest to w dalszym ciągu duża oferta, nie ma presji na wzrost czynszu. Właściciele mieszkań nie mają jeszcze argumentów za podnoszeniem czynszów. Jeżeli ta średnia czy mediana rośnie, to ona najczęściej wynika z faktu, że w pierwszej kolejności z rynku znikają te najtańsze mieszkania, a te, które zostają w ofercie, podnoszą tę średnią lub medianę.
2: Ekspert przestrzega, by uważać na oszustów i nie wyrażać zgody na najem bez umowy. Prezydent USA Donald Trump wstrzymał wprowadzenie ceł na niektóre kanadyjskie towary. Odłożyliśmy to o 3 dni, ponieważ sądzę, że mamy porozumienie z premierem, dobre porozumienie dla wszystkich. To dobrze, powiedział Trump dziennikarzom. Taryfy miały objąć wybrane towary, od wina przez kije hokejowe po cement. Dotyczyły importu o wartości 20 miliardów dolarów. Nie w tłusty czwartek, ale codziennie w letnim upale. Setki włoskich i zagranicznych turystów wspinają się do schroniska w Dolomitach, by sfotografować, a następnie zjeść sprzedawane tam pączki. Mają w środku krem i są znane pod niemiecką nazwą Krapfen. Turyści wyruszają w góry nawet o świcie, bo specjalność tego schroniska często kończy się już o 10:00. A serwowane są cieplutkie, wystawiane na długiej ladzie przed schroniskiem. No cóż, przynajmniej podczas wędrówki spala się od razu kalorie związane z konsumpcją. Zostawiam Was z rozbudzonym apetytem i zapraszam na kolejne fakty, a te zaserwuje Wam Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Tu i najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Dzień eksplozji. Według mera Widiera Kliczki pociski uderzyły w dwie dzielnice miasta. Płoną budynki, uszkodzony został także szpital dziecięcy. Ukraińskie służby ratunkowe sprawdzają skalę zniszczeń i liczbę poszkodowanych. Mieszkańcy relacjonują, że ludzie zostali uwięzieni w jednym ze schronów przeciwlotniczych. Polscy marynarze rozpoczęli szkolenia w szwedzkiej Karlskronie. Do początku 2028 roku będą uczyć się obsługi okrętu podwodnego A-17, który w przyszłym roku Polska ma wypożyczyć od Szwecji jako rozwiązanie pomostowe. Pierwszy etap obejmuje m.in. medycynę pola walki, ochronę przeciwawaryjną okrętu i szkolenie z ewakuacji. Później marynarze czekają symulatory i ćwiczenia na pokładzie. Polska kupi od Szwecji 3 nowoczesne okręty podwodne A-26. Pierwszy ma trafić do naszej marynarki w latach 2031-32. Do tego czasu A-17 ma wypełnić lukę w polskiej flocie podwodnej.
1: To są fakty RMF FM.
0: Zyska klasa średnia, stracą najbogatsi i duże firmy. Żadnych zmian mają nie odczuć najsłabiej zarabiający. Tak eksperci oceniają rządową zapowiedź zmian w systemie podatkowym. Drugi próg zostanie podwyższony, CIT dla firm będzie wyższy, ponadto większy podatek zapłacą najbogatsi. W faktach z nami dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Powiedz, kto najwięcej zyska na propozycji rządu?
2: Osoby zarabiające więcej niż kilkanaście tysięcy złotych brutto miesięcznie. Dolny próg, by w ogóle odczuć zmiany, to około 12 tysięcy złotych brutto.
3: Maksymalnie będzie to 300 złotych miesięcznie, czyli 3600 złotych rocznie. Tyle zyska każdy, kto zarabia od około 15 tysięcy złotych brutto wzwyż.
2: Wylicza główny doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczyk. Pytanie, czy to prawdziwa zmiana dla tak zwanej klasy średniej.
4: Jeżeli mieliśmy próg zamrożony przez te lata, gdybyśmy wzięli pod uwagę, że on powinien się przesuwać o tyle, o ile rośnie przeciętne wynagrodzenie co roku, to w tej chwili on powinien wynosić ponad 160 tysięcy złotych.
2: Mówił w Radiu RMF24 ekonomista Marek Zuber z Akademii WSB Merito. Od lat nie zmieniała się także kwota wolna od podatku i na razie tak zostanie. Premier Donald Tusk przyznał, że ze względu na wydatki na zbrojenia w ciągu najbliższych 2 lat szanse na jej podniesienie są niskie.
0: Teraz przenosimy się na Dolny Śląsk, gdzie w Wałbrzychu w starostwie powiatowym zorganizowano posiedzenie sztabu kryzysowego. Powód? Puma zauważona w tamtejszych lasach. Zdjęcie z fotopułapki, na którym widać zwierzę, zamieściło we wtorek Nadleśnictwo Świdnica. Teraz w faktach Beniamin Kubiak-Piłat, który opowie, na czym mają polegać działania służb.
5: Plan w pierwszej kolejności polega na sprawdzeniu terenu. Służby leśne, ratownicy GOPR oraz myśliwi przeprowadzą wspólny monitoring pod kątem odnalezienia twardych dowodów, takich jak tropy czy odchody w miejscach potencjalnego żerowania drapieżnika. Dopiero w przypadku fizycznego potwierdzenia śladów uruchomimy wcześniej skoordynowane procedury, mające na celu bezpieczne odłowienie zwierzęcia, informują przedstawiciele starostwa. Przypuszczenia dotyczące tego, że puma miałaby przebywać w okolicach Wałbrzycha, opierają się wyłącznie na opisach przekazanych przez zgłaszających. Na razie nie odnaleziono fizycznych śladów potwierdzających obecności zwierzęcia, ale każdy sygnał ma być szczegółowo weryfikowany. Władze powiatu i miasta Wałbrzych apelują do mieszkańców i turystów o zachowanie spokoju i rozwagę.
0: Zakopane przygotowuje się do największej imprezy kulturalnej w wakacje i jednej z największych tego typu w Europie. Jutro zacznie się 57. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich.
6: Odwiedzą nas zespoły z wielu krajów. Węgry, Senegal, Turcja, Bośnia, Hercegowina, Rumunia, Czechy, Portugalia, Chorwacja, Bułgaria, Słowacja. No i oczywiście nasze polskie zespoły.
7: Za te 2 dni, drodzy Państwo, Zakopane staje się światową stolicą kultury ludowej, gdzie przyjeżdżają do nas wspaniali artyści. Bardzo bogaty program. A kto jeszcze nie wie o tym święcie, to przyjeżdżajcie, bo to wszystko zaczynamy od 21 do 27 sierpnia. Czekamy na Was.
0: Zapraszali burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz i dyrektor artystyczna Hanna Rybka.
1: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Jeżeli Marcin Romanowski rzeczywiście przebywa w Naddniestrzu, to jest to niewytłumaczalne, tak mówił w porannej rozmowie z RMF FM Łukasz Schreiber, poseł i wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Rozwój Plus. We wtorek, przypomnijmy, premier Donald Tusk oświadczył, że służby innych państw z regionu potwierdziły na 99% miejsce pobytu byłego wiceministra sprawiedliwości właśnie w tym zbuntowanym prorosyjskim regionie Mołdawii. Romanowski ma sformułowane zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości Prawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Na prokuratora zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego właśnie funduszu. Posłuchajcie fragmentu rozmowy, którą z posłem Schreiberem przeprowadził Piotr Salak.
8: Dzień dobry, a gościem porannej rozmowy RMF FM jest Łukasz Schreiber, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. Jeszcze się nie nauczyłem, panie.

0: Panie przewodniczący, dzień dobry. Bezpartyjny człowiek, rozumiem.
1: No tak, w tym momencie tak.
0: Ale do 15 października, bo 15 października pan przystąpi do partii, która się będzie nazywała?
1: A, to trochę niespodzianek musi pozostać.
0: No nie, ale chyba pan mnie nie zaskoczy. Rozumiem, że partia się będzie nazywała Rozwój Plus, bo stowarzyszenie się przekształci wtedy w partię.
1: No, tego nie potwierdzam, ani nie zaprzeczam. Zobaczymy, czy nie będzie niespodzianki.
0: Czy Marcin Romanowski, który na 99%, jak mówi premier Donald Tusk, jest na Dniestrzu, powinien stawić się przed polskim sądem?
1: No to tutaj wie pan, tu jest kilka spraw. Pierwsza sprawa jest taka, że...
0: Nie, to jest proste pytanie, powinien się stawić?
1: Nie, nie, jest kilka spraw jednak. Jedna sprawa jest związana z tym, że no, te metody, które Donald Tusk i jego służby wykorzystują do walki...
0: Ja pytam pana na razie o Marcina Romanowskiego.
1: No ja chcę i odpowiadam na to. To uważam za skandal. Jest sprawa druga, natomiast samego pobytu. I tak jak uważałem, no dopóki to był azyl na Węgrzech, no to było to wytłumaczalne. No, na Dniestrzu, jeżeli to by była prawda, no to jest to dla mnie niewytłumaczalne i tyle. Natomiast
0: powinien wiem
1: o
0: Polski?
1: Tym, natomiast wie pan, wiem o tym, no nie powinien na pewno tam przebywać. Wiem o tym, że jak Donald Tusk mówi nawet, że coś na 100% będzie, to nie jest to pewne.
0: Pytanie,
1: a co dopiero na 99%.
0: Czy powinien stawić się przed polskim sądem, pańskim zdaniem?
1: Proszę pana, odpowiadam panu. No na pewno nie powinien przebywać w Naddniestrzu.
0: No ale to nie usłyszałem tej odpowiedzi. Tak. Czy powinien się stawić przed polskim sądem, czy nie?
1: No ale tak jak pan mówi, no jeżeli ma azyl w jakimś kraju sojuszniczym w Polsce z Polską, no to nie widzę w tym problemu.
0: Czy ta sprawa jest obciążeniem dla Stowarzyszenia Rozwój Plus?
1: Dlaczego miałaby być obciążeniem dla stowarzyszenia?
0: A niech pan przypomnie, w którym rządzie wicepremierem był Marcin Romanowski?
1: No wicepremierem w żadnym nie
0: przepraszam,
1: był
0: wiceministrem?
1: No wiceministrem był w naszym rządzie, rzecz jasna.
0: Którego szefem był Mateusz Morawiecki, czyli przewodniczący Stowarzyszenia Rozwój Plus. To w takim razie nie jest to obciążenie dla Rozwój Plus?
1: Nie, bo był koalicjantem. Była to koalicyjna partia, która go rekomendowała. I
0: Mateusz
1: tyle.
0: Morawiecki nie miał żadnego wpływu na obsadę Ministerstwa Sprawiedliwości
1: wie pan,
0: także.
1: No nie miał wpływu na obsadę Ministerstwa Sprawiedliwości.
0: Na wiele ministerstw nie miał wpływu?
1: No, nie wiem, na wiele czy na niewiele, ale na pewno nie miał wpływu na Ministerstwo Sprawiedliwości. Ale to wie pan, to jest rzecz zrozumiała w sytuacji w systemie parlamentarno-gabinetowym, w którym no, trzeba zdobyć większość w parlamencie. Był koalicyjny komitet, były trzy partie, które były w tym komitecie. No i to jest jasne, że koalicjanci mają jakieś tutaj
0: ale
1: prawo do działania.
0: Ale premierem odpowiadającym za swojego wiceministra był Mateusz Morawiecki.
1: Nikt też nie jest duchem świętym. Pan premier również. Jeżeli pan mu przypisuje takie zdolności, to bardzo miło, ale to trochę na wyrost, żeby wiedział, co też pan Romanowski zrobi kilka lat po odejściu z rządu.
0: Internetowe konto imigranta, co to za pomysł?
1: O, to jest jeden z pomysłów na to, by przywrócić, rzeczywiście odzyskać tą kontrolę nad migracją. Samo internetowe konto imigranta, no to wpisuje się w jeden z pięciu filarów pod nazwą ścisła kontrola. To znaczy...
0: każdy migrant będzie dostawał takie konto?
1: Tak,
0: każdy. Nawet który przyjeżdża tutaj do pracy, będzie wysoko uposażonym biznesmenem, pracował w banku, też będzie dostawał takie konto.
1: A dlaczego nie? Każdy. I no, to jest jasne, że wiążą się z tym obowiązki pewnego rodzaju. I to jest jasne, że chcemy mieć kontrolę. No, niech pan zobaczy, że właśnie brak takiej sytuacji doprowadził już w Polsce do wielu tragedii. Że na przykład osoby, które
0: do tragedii
1: legalnie...
0: Także,
1: wprawdzie...
0: Do afery wizowej także, prawda? A kto by wtedy był
1: osoby, premierem? Sekundę. Osoby, które przyjechały do Polski, czyli legalnie przyjechały, no dostał ktoś tam wizę na 3 miesiące, po czym polskie służby nie robią nic, i to, bo nie mają też do tego specjalnych narzędzi żadnych, nie są w stanie zareagować w sytuacji, gdy ktoś przebywa dalej na terytorium Polski. A więc my mówimy o tym jasno, że trzeba wdrożyć zupełnie nową politykę migracyjną.
0: Pan mówi, panie przewodniczący, że polskie służby nie robią nic, a aferę wizową pan pamięta, czy nie?
1: Oczywiście, że pamiętam.
0: I kto był wtedy premierem? Niech mi pan znowu przypomni.
1: Premierem był Mateusz Morawiecki.
0: Brawo.
1: To polscy ministrowie też wykryli całą sytuację. Wbrew temu, co się
0: nie
1: w mediach...
0: Nie polscy ministrowie, tylko polskie służby.
1: Polskie służby wykryły. Ale służby podlegały ministrom, więc wie pan...
0: Ale zaraz, nie chce mi pan chyba powiedzieć, że Mateusz Morawiecki sam wykrył tę aferę.
1: No nie, no oczywiście, że to Mateusz Morawiecki się przecież jako premier nie zajmował wykrywaniem afer związanych z wizami. No jakby, no nie doprowadzajmy sprawy do absurdu.
0: Nie, wie pan,
1: Nie, ale ja bym chciał dokończyć, no bo pada w tej sprawie też szereg nieprawdziwych informacji, którymi jest opinia publiczna zalewana.
0: Właśnie
1: w tej. To znaczy, tu mówimy o sytuacji, w której nieprawidłowości mają dotyczyć, jeszcze niepotwierdzone przez sąd, ale nawet te politycznie już dzisiaj sformułowane, mają dotyczyć niecałych 300 przypadków, tak, wiz. Więc no...
0: Przypomnę panu tylko, że 7 osób zostało aresztowanych.
1: No tak, no bo to jest skandal i takie rzeczy trzeba wyeliminować, tylko proceder...
0: A po obradach Komisji Śledczej Mateuszowi do prokuratury zostało skierowane zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Mateusza Morawieckiego.
1: No wie pan, ale to, że tam ktoś robi polityczną chucpę, to niczego nie znaczy. Proszę pana, nie ma możliwości...
0: Ja pytam o to, bo wy dzisiaj mówicie o emigracji, o emigracji, a nie rozwiązaliście sprawy z wizami, gdy rządziliście.
1: Nie rozwiązaliśmy, nie, no, ale błagam pana, to, że są pewne, że zdarzają się jacyś urzędnicy na średnim i wyższym szczeblu, którzy okazali się skorumpowani, być może, i mamy jakieś 300 przypadków do wyjaśnienia, no to nie znaczy, że zawiodły wszystkie procedury. Znaczy, no to, że znajdzie się...
0: To państwo nie zawiodło wtedy, pańskim zdaniem.
1: No proszę pana, gdybyśmy to mówili faktycznie o 300 tysiącach czy 30 tysiącach takich przypadków, to mógłby pan taką tezę sformułować. Mówimy o, tak jak mówię, o grupce osób, które mają postawione zarzuty. Ja nie wiem, czy te wszystkie 300 przypadków, w których podejrzenia są, się potwierdzą, więc wie pan, naprawdę, znaczy stwierdzenie, że premier odpowiada i w związku z tym zawiódł,
0: że za nadzór swoich ministrów.
1: Za nadzór, no ale wie pan, no oczywiście, że tak. No ale to nie znaczy, że nigdy się nie zdarzy panu błędna nominacja, nawet ministerialna. No zdarzają się. Chodzi o to, w jaki sposób państwo reaguje. Czy umie błyskawicznie, a tak tutaj zadziałano, po prostu wszystkich odpowiedzialnych
0: 2021, o ile dobrze pamiętam, w marcu 2022 dopiero zaczęło działać CBA w tej sprawie, więc z tą błyskawicą to bym nie przesadzał.
1: No ale to też mówię o skali, jaka była. To nie była skala taka, jak ją opisywano.
2: Cała rozmowa Piotra Salaka z posłem i wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Rozwój Plus Łukaszem Szajberem jest na rmf24.pl, a my w Faktach wrócimy do niej jeszcze za godzinę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Słuchacie stacji RMF 80s Disco.

0: lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 80's Disco. Czas na fakty RMF FM.
1: Kolejne wydanie faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Nie będzie przyspieszenia negocjacji Ukrainy z Unią Europejską. Bruksela przygotowuje nowe zasady przyjmowania państw do Unii. YouTuber Stu usłyszał zarzuty. Prokuratura zarzuca mu m.in. czyny wobec osób poniżej 15 roku życia. Dzieła 50 tysięcy artystów trafią na Księżyc. Powstanie tam pozaziemskie archiwum sztuki. Nie będzie na razie przyspieszenia negocjacji członkowskich Ukrainy z Unią Europejską. Wspólnota ma zaczekać, aż Komisja Europejska przedstawi na unijnym szczycie w październiku nowe zasady.